0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
5: Kilka słów prawdy teraz o pogodzie. 23 stopnie dzisiaj po południu, dużo słońca i ciepło w Szczecinie. Taki to będzie wtorek i to bez żartów. W nocy 16 stopni, jutro ochłodzenie i jutro intensywne opady deszczu. Ale to będzie jutro, dzisiaj będzie sucho.
6: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
5: Cześć, dzień dobry, witajcie. Minęła godzina 5:30, jest jeszcze bardzo wcześnie, jest wtorek, 15 dzień września. Jeżeli jedziecie na 7, 8, 9, 10 do pracy, to jeszcze nie trzeba się spieszyć. A jeżeli jedziecie na godzinę 6 do pracy, no to podpowiadam, że do 6 zostało 29 minut.
6: Dzień dobry. Super FM.
0: Nowość w Super FM.
6: Nowość.
7: Jak

Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło w piosence pod tytułem W kilometrach, nie tylko w kilometrach, ale również w milach, morskich milach można liczyć prędkość uczestników jesiennych regat na Zalewie Szczecińskim. Przed nami ostatni punkt w regatowym kalendarzu Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, czyli Oderman Cup. Już 3 i 4 października regaty Oderman Cup. Do udziału w zawodach mogą zgłaszać się załogi jednokadłubowych jachtów morskich zdolnych do żeglugi na akwenie regat, czyli na Zalewie Szczecińskim. Szczegóły znajdziecie na stronach internetowych miasta, czyli na przykład wiadomości.szczecin.eu. Mam nadzieję, że we wtorkowy poranek wy żeglujecie w dobrym kierunku i w dobrą stronę, a przede wszystkim, że żeglujecie bezpiecznie o poranku. Towarzyszymy wam oczywiście chętnie w Radiu Super FM.

Alvaro Soler w Radiu Super FM o poranku. Za 10 minut będzie godzina 6. Jak na razie przejezdnie na ulicach Szczecina, nie ma utrudnień i na Prawobrzeżu, i w drodze do centrum. I trzymam kciuki, żeby tak było cały czas. Będziemy o tym mówić oczywiście w pomocy drogowej po godzinie 6, bo przecież pierwsza pomoc drogowa o godzinie 6.40, a potem już o 7.20, 7.40, no i po 8 oczywiście także, 8.20, 8.40. Polecam wiadomości dla kierowców na antenie Super FM.

0: Przed nami serwis informacyjny, wiadomości o godzinie 6:00. To będzie dokładnie za 18 sekund, a potem prognoza pogody i Brave, Black Eyed Peas, Walk the Moon czy Damiano David. Najlepsza muzyka na rozpoczęcie dnia na 97,5.
1: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
3: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
4: Noc z rządowymi alertami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Służby tymczasem ustalają, skąd pochodził dron wyłowiony z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało polskie myśliwce. Polskie służby tymczasem ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
5: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
4: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
6: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
4: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. No ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
2: Super FM. Pogoda.
0: Piękne słońce. Będzie sporo stopni. Będzie 23. Nawet będą stopnie dzisiaj słońce. Bez opadów deszczu. Tak jest. To właśnie wtorek w Szczecinie. Tak dzisiaj będzie w naszym mieście. Wiatr umiarkowany, bez opadów deszczu, 23 stopnie i słonecznie. No to czego chcieć więcej? A jutro to będzie jutro. Nie będę mówić o tym, co będzie jutro, bo zepsuję całe dobre wrażenie.
3: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Padać będzie jutro. No już tak, już nie patrzcie się tak na mnie, już tak nie dopytujcie. padać będzie jutro i 16 stopni, i ochłodzenie będzie, i dużo chmur będzie, i padać będzie. No tak będzie w środę, ale potem już będzie tylko lepiej. Podobno w weekend ma być naprawdę bardzo przyjemnie, słonecznie i ciepło, i tego się trzymajmy. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

Dzień majonezu kieleckiego, Międzynarodowy Dzień Kropki, Międzynarodowy Dzień Demokracji, ale też opakowań i olewania systemu. Takie święta obchodzimy 15 dnia września, wtorek, 15 września. Słuchacie radia Super FM, oczywiście. My o świętach nietypowych nie będziemy mówić takich rzeczy, my dajemy wam jakieś przydatne informacje. Jeżeli chodzi o szczecińską komunikację miejską, przed godziną 6 mieliśmy kilka odwołanych kursów tramwajów linii numer 7 oraz 9, ale teraz wychodzi na to, że wszystko jedzie zgodnie z rozkładami jazdy. Jeżeli są jakieś utrudnienia, dawajcie znać, dzwońcie 9 1 2 4 5 5. Natomiast powinno być przejezdnie, utrudnień też nie ma. Będziemy aktualizować tę drogową sytuację Szczecina, oczywiście w pomocy drogowej, a pierwsza pomoc drogowa o godzinie 6:40.

Oczywiście, no któż by tak rozbudził jak nie Walk the Moon w piosence pod tytułem Shut Up and Dance. Prawie 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Masa atrakcji w sobotę w Parku Kasprowicza, bo już w sobotę San Probi Uro Run. Jubileuszowa 10. edycja tej imprezy to wyjątkowe spotkanie skierowane do wszystkich osób bez względu na wiek czy sportowe doświadczenie. Nordic Walking, bieg dla dzieci, ale nie tylko, rywalizacja również dla dorosłych. Dzień pełen wrażeń rozpocznie się o 9.30, wówczas otwarcie biura zawodów w okolicach Pomniku Czynu Polaków, no a potem już będzie tylko lepiej, bo oficjalny początek samej imprezy o godzinie 10 i festyn rodzinny, który potrwa do 14. Tak będzie San Probi Uro Run już w najbliższą sobotę.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Mieliśmy kilka odwołanych kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej. To jeżeli chodzi o tramwaje, teraz powinno być już dobrze. Utrudnień nie ma i na Prawobrzeżu, i w drodze do centrum Szczecina. Jak na razie oczywiście kierowców przybywa na szosie Stargardzkiej. W okolicach Estakady Pomorskiej to są miejsca, które będą trudne dla kierowców. Myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu czy paru dziesięciu minut, o czym będziemy informować i przypominać na antenie Super FM.

Ray Dalton, matką w piosence pod tytułem Don't Worry. Ja się nie martwię, ja się nie martwię. Jak jesteśmy razem, to wszystko wydaje się lepsze. Na antenie radia Super FM nie ma się o co martwić, to zdecydowanie. Miasto chce zabezpieczyć na swój koszt uszkodzony budynek przy ulicy Chorzej, ale mieszkańcy obawiają się, że to ukryta pożyczka. Budynek przy ulicy Chorzej 9 i 11 grozi zawaleniem, a jego mieszkańcy musieli przeprowadzić się do lokali zastępczych. Miasto zaproponowało, że sfinansuje prace zabezpieczające o wartości około 200 tysięcy złotych, ale lokatorzy nie mają pewności, czy w przyszłości nie zostaną zobowiązani do oddania tych pieniędzy. No i tak serial pod tytułem Chorza 9 trwa. Mieszkańcy oczywiście musieli wyprowadzić się ze swoich lokali, ze swoich mieszkań. Kto ma ponieść za to odpowiedzialność, tego też jeszcze nie wiemy, a lokatorzy nie ufają miastu. No, kto by pomyślał. Natomiast trzeba wracać do tego tematu i oczywiście jest to temat bardzo na czasie w Szczecinie. Posłuchacie o tym również w wiadomościach Radia Super FM. Pierwsze szczecińskie wiadomości o godzinie 7.30.

0: To wtorkowe, poranne spotkanie w Radiu Super FM. Ja nazywam się Bartek Czotowicz, no i to jest przyjemność, że możemy być razem. Po godzinie 7 też będziemy razem, za chwilę wiadomości na naszej antenie, po 7 prognoza pogody i więcej szczecińskich tematów. Powiemy m.in. o tym, że są zarzuty dla sąsiadki, która przywłaszczyła wyrzucone na śmietnik pieniądze, czyli jedna wyrzuciła na śmietnik, druga sobie te pieniądze zabrała, no i teraz ta druga usłyszy, czy już usłyszała nawet, zarzuty. Więcej o tym po 7. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
7: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.

0: Wiadomości Super FM.
1: Dużo pytań, niedużo odpowiedzi w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Ceny paliw nadal w górę, ale szanse, by wrócił CPN, są znikome. Nagrody dla najlepszych seriali rozdane. Powiemy, kto zdobył Emmy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przydryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w zachodniopomorskim. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
3: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Tymczasem myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono wczoraj nad obszarami wiejskimi. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Blisko 8 zł średnio za benzynę 95, za litr oleju napędowego o złotówkę więcej i zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
4: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
5: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Co niejako potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
6: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Do 10:00 wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam. Aktywność wulkanu Etna. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą stał się serial Wdowia Zatoka, który zgarnął aż 6 statuetek w kategorii komediowej. Łącznie pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, nagrodzono aż w 14 kategoriach. Widow's Bay.
7: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
1: Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks.
2: Super FM. Pogoda.
8: Dzisiaj będzie bardzo ciepło, bardzo słonecznie. W Szczecinie to będzie piękny dzień. 23 stopnie po południu. I słońce, co już widać przecież za oknem. Naprawdę, to nie są żarty. Dzisiaj pięknie. Jutro można przemilczeć środę, a w czwartek przyzwoicie. W czwartek będzie nie najgorzej, jutro także lepiej nie mówić, a dzisiaj będzie naprawdę dobrze.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
8: Dokładnie 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, tu Super FM. I muzyka Oceana, Artur Rojek, Katy Perry, Miley Cyrus, pomoc drogowa, informacje dla kierowców, wiadomości ze Szczecina, różne. Na przykład wrócimy do mieszkanki naszego miasta, która wyrzuciła na śmietnik bardzo dużo pieniędzy. To chyba 40 tysięcy euro, tak? Czy 30 tysięcy euro, także naprawdę sporo. Tym żyje Szczecin w ostatnich dniach, ale nie tylko. Te wszystkie informacje najważniejsze z naszego miasta również w tej godzinie na antenie szczecińskiego radia Super FM.
0: Dzień dobry.

to Artur Rojek w Radiu Super FM. Też nas odwiedził we wtorkowy poranek, 10 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witajcie. Sporo mówimy oczywiście o cenach paliw, również w wiadomościach Radia Super FM. Słyszeliście o nich właśnie o godzinie 7. No i żyjemy tymi cenami paliw także pewnie w Szczecinie. Jak te ceny paliw wyglądają? Jak to wygląda w połowie września? Takie średnie ceny, jeżeli chodzi o benzynę, 7,80 za litr. Ach, jeżeli chodzi o 9,8, no to tutaj już 8 zł i więcej. Jeżeli chodzi o diesel, to 8,60. No, ale tak, 8, no powyżej 8, diesel też powyżej 8, także wysoko. Średnia cena gazu, na gaz, jeżeli jeździcie, no to powyżej 3 zł. No i ja tak cykam sobie, powiem szczerze. Tak, mam jeszcze nadzieję, że może obniżą, powiem wam szczerze, że tak nie tankuję do pełna, tak żeby w razie czego na to tańsze paliwo też się znalazło miejsce kiedyś. A nuż coś tam się stanie, coś się zmieni. 12 po 7.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19 minut po godzinie 7. Pierwsze kolejki przed Estakadą Pomorską. Zwalniacie za Mostem Pionierów, oczywiście jadąc z Prawobrzeża. Tam będzie trzeba teraz poczekać troszeczkę wolniej. Dojeżdżacie do Estakady Pomorskiej. Mieliśmy kolizję w Alei Wojska Polskiego. Chodzi o okolice jednostki wojskowej, czyli od węzła Głębokie do ronda Jana Olszewskiego. Tak w połowie na oko powiedziałbym, że w połowie tego odcinka. To jest kolizja, do której doszło w stronę centrum Szczecina. Nie generuje ona utrudnień. Jak na razie nie ma tam kolejek z tego powodu. I dobrze, oczywiście. Gumieńce, tutaj stoi ulica Europejska, prawie od skrzyżowania z Wrocławską, a i wspomniana Wrocławska tam bywa różnie, bo też trzeba będzie chwilę poczekać, minutę, dwie, trzy, żeby do skrzyżowania z Europejską dojechać.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: To George Michael w Super FM oczywiście, czyli tłumacząc na język polski, Grzegorz Michał. 23 minuty po godzinie 7. Dzisiaj 15 dzień września oczywiście i wtorek, a 7:30 przed nami za 6 minut dokładnie wiadomości na antenie radia Super FM. W tychże wiadomościach oczywiście najważniejsze newsy, informacje ze Szczecina, a jest o czym mówić, bo w naszym mieście każdego dnia dzieje się bardzo dużo, jakby nie patrzeć. Czasami patrzymy na Szczecin jako o małym mieście, no ale jednak to, jakby nie patrzeć, tak w zaokrągleniu, prawie półmilionowa metropolia. No 400-tysięczna to na pewno. I właśnie dlatego korki, między innymi przed Estakadą Pomorską na odcinku od Mostu Pionierów przez Basen Górniczy. Tam musicie zwalniać i do tego tematu też jeszcze będziemy wracać.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W sobotę 19 września zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
4: Cześć sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu. To twój

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Andrzej Gotes, dzień dobry. Usłyszała zarzuty w głośnej sprawie. Sąsiadka mieszkańców Warzymic chciała przywłaszczyć sobie dziesiątki tysięcy euro, które ze starą komodą wyrzucono do śmietnika. Gdy brała mebel, nie była tego świadoma, ale zawiniątko z pieniędzmi znalazła i nie oddała, mówi rzeczniczka prokuratury Julia Szozda.
3: Prokuratura rejonowa Szczecin Zachód prowadzi postępowanie dotyczące przywłaszczenia pieniędzy, które zostały wyniesione wraz z meblami przed wiatę śmietnika. Zarzuty w tej sprawie usłyszała jedna osoba, która znalazła te pieniądze i nikogo o tym nie poinformowała. Dochodzenie pozostaje w toku.
2: Mieszkańcy Warzymic, którzy nieopatrznie wyrzucili oszczędności na śmietnik, ogłosili akcję poszukiwawczą. Było też oczywiście oferowane znaleźne. Teraz ich sąsiadce za przywłaszczenie grozi do roku pozbawienia wolności.
4: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
2: Zmieniamy temat. Dwóch Polaków odpadło już z rywalizacji. Kolejni w turnieju głównym zaprezentują się dzisiaj. Na szczecińskich kortach przy Alei Wojska Polskiego trwa 33. edycja turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open z rozgrywkami. Pożegnali się już dwaj posiadacze dzikich kart, Alan Ważny i pochodzący ze Szczecina Kacper Kniter. Szanse na grę ma jeszcze dwóch biało-czerwonych. Filip Pieczonka awansował po eliminacjach. Dzisiaj zagra o kolejną rundę.
5: No duża ekscytacja. Nigdy tutaj nie grałem w turnieju głównym. Ten turniej jest jednym z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o rangę challengerową. Także jestem bardzo podekscytowany. Walczymy dalej. Mam nadzieję, że większa publika się zbierze.
2: Pieczonka zmierzy się dzisiaj z Portugalczykiem Tiago Pereirą.
4: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
2: A już za kilkadziesiąt minut w naszym studiu inna dyscyplina sportu, dyskusja z politykiem. Wiecie to zresztą doskonale z naszego facebookowego profilu. Koniecznie polubcie. Michał Kaczmarek będzie szermował na słowa dzisiaj z posłem Konfederacji. Podejrzewam ostre zwarcie. Dzień dobry, Michale.
6: Tak, będzie floret i będzie szermierka z Ryszardem Wilkiem, posłem Konfederacji, który w niedzielę i w poniedziałek i jeszcze dzisiaj odwiedza nasze województwo po to, żeby odwiedzać tak zwane kluby przedsiębiorców Konfederacji. Pewnie tylko jak Konfederacja chce przekonywać do siebie przedsiębiorców, skoro sami mieli problem chociażby z rozliczeniem się z subwencji albo ze zebraniem podpisów w Krakowie. A więc o to na pewno posła Wilka zapytam. Tak samo jak zapytam go o ustawę o dzikich lokatorach, bowiem ta ustawa wywodzi się ze Szczecina, a on ją lansował w Sejmie, a więc będziesz, te tematy dzisiaj o poranku.
2: Będziesz sypał sól na rany. Po godzinie 8 zapraszamy w Radiu Super FM.
1: Super FM. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada Komisja Ligi. Zasługuje na krytykę, ale na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. A w Ekstraklasie trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie ósmej kolejki pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na piąte miejsce.
8: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo.

0: Lena Rybakina, która wyprzedziła Arenę Sabalenkę, pokonując ją też w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układ sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
1: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Areną Sabalenką, można powiedzieć, zdominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy. Tak nie było 3-4 lata temu.
0: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce.
2: Super FM. Pogoda.
3: Ciepło i słonecznie. Chciałem powiedzieć ciepło i słonecznie jednym słowem i wyszło mi tak cieplnie. Cieplnie w Szczecinie też będzie, ale ciepło i słonecznie to przede wszystkim 23 stopnie, bardzo dużo słońca w naszym mieście od rana. Chłodno co prawda, bo teraz raptem stopni 7, no ale po południu naprawdę 23. Dzisiaj wiatr umiarkowany i bez opadów deszczu. Jutro za to będzie padać już od samego rana i w południe także. W czwartek 16, 17, 18 stopni i z przejaśnieniami.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
3: Tego deszczu z pewnością nie chcą tenisiści czy organizatorzy Invest in Szczecin Open, no bo tam bez deszczu to w sumie tak najlepiej, żeby turniej rozegrać. Zawsze zdarzy się jakiś deszczowy dzień w połowie września, także myślę, że są na to bardzo dobrze przygotowani. 25 minut zostało do godziny 8. Najważniejsze informacje dnia w Super FM.
4: Dzień dobry.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Są te kolejki cały czas przed estakadą pomorską, za Mostem Pionierów. Są cały czas. No trzeba zwolnić. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Sporo samochodów też na węźle Kijewo, ale też na szosie Stargardzkiej. A może bardziej na drodze krajowej numer 10. Tam prace drogowców z Wężki. Jednym pasem trzeba wjeżdżać do Szczecina od strony Stargardu. No i to może dawać się we znaki kierowcom. Mówiłem, że mieliśmy kolizję w Alei Wojska Polskiego w okolicach węzła Głębokie, to nie generuje utrudnień. Tam kolizje podobno były dwie, z jednej jedna i z drugiej druga, naturalnie. Czyli z jednej i z drugiej strony, o, w ten sposób. Ja dzisiaj mam poniedziałek zdecydowanie, a wiem, że w kalendarzu wtorek. Zagadłowicza. Na Zagadłowicza też stoimy, podobnie zwalniacie na ulicy Kupczyka, czyli węzeł Głębokie z utrudnieniami. Wyjazdy z Bezrzecza też mogą być trudne. Miejska dżungla na Koralowej, na Modrej, na Szafera, na Górnej w Bezrzeczu. Tam też będzie trzeba sobie poradzić. No i oczywiście Gumieńce. Trudno, żebyśmy o nich nie mówili. Mieszkańców Gumieniec uwielbiamy, jak wszystkich osiedli Szczecina, ale mieszkańcom Gumieniec współczujemy. Ku Słońcu, Europejska, Okulickiego, Wrocławska. No tam Gęsiego dojeżdżamy do Ronda Gierosa. Dalej już na szczęście jest dobrze. Będziemy aktualizować mapę korków w Szczecinie. 8.20, 8.40, wówczas też pomoc drogowa na naszej antenie. No a dla tych wszystkich, którzy stoją w korkach, dobra muzyka w Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Jeszcze 18 minut i będzie godzina 8.

To Lady Gaga w Super FM. Za 12 minut będzie godzina 8. Bartek Czotowicz, dzień dobry, cześć i czołem. Witajcie we wtorek. Co tam słychać u was ciekawego? Też jestem ciekawy. Dzwońcie 912-4555. Piszcie na Messengerze do Radia Super FM. No a my oczywiście przeglądamy te najważniejsze informacje z naszego miasta. Słyszeliście w wiadomościach o godzinie 7.30 na naszej antenie, że są zarzuty dla sąsiadki, która przywłaszczyła wyrzucone na śmietnik pieniądze. O co chodzi? Portal w Szczecinie.pl poinformował, że pieniądze przez przypadek wyrzucone na śmietnik w Warzymicach przywłaszczyła sąsiadka, no i wystraszyła się zamieszania medialnego i w pewnym momencie pękła. Postępowanie dotyczące przywłaszczenia pieniędzy, które zostały wyniesione wraz z meblami przed wiatę śmietnikową, prowadzi prokuratura rejonowa Szczecin Zachód, a podobno zbieranie z drugiej ręki mebli jest takie eko, jest takie friendly, że się opłaca. Jak się okazało, się opłaca, bo można kilkadziesiąt tysięcy euro znaleźć w kanapie czy w wersalce starej. No ale jednak się nie opłaca, nie warto, no bo potem można narobić sobie bigosu i się nieźle wystraszyć, no bo co zrobić z takimi pieniędzmi? Tylko pytanie, czy pani, która przywłaszczyła się, przestraszyła, bo przestraszyła się konsekwencji, czy bardziej przestraszyła się, bo nie wiedziała, na co wydać? Ja bym wiedział na co. Oczywiście nie zachęcam do przywłaszczania pieniędzy. Mówię tylko o kwocie, że 30-40 tysięcy euro spokojnie, jeżeli nie wiecie, mogę doradzić jak coś. Jeżeli potrzebujecie takiej pomocy, dzwońcie 912455, a my już wam zagospodarujemy 40 tysięcy euro.

0: O Bellini, Samba de Janeiro, La Szczecineiro. Dzień dobry, za 7 minut będzie godzina 8 oczywiście i na przykład Marzena napisała do nas na Messengerze do Radia Super FM, że dojechała do pracy. Tylko taka wiadomość, dojechałam do pracy. Chyba się komuś pomyliło, w sensie chyba ci się pomyliło, chciałaś napisać do kogoś innego, natomiast skoro już się pochwaliłaś, że dojechałaś, no to brawo! Zrobiła to! Tak jak tysiące Szczecinian, no ale ona jest wyjątkowa, bo napisała do Radia Super FM. Co przed nami? Za 7 minut 8 wiadomości na naszej antenie, te najważniejsze, a następnie poranna rozmowa Radia Super FM, prognoza pogody, Purple Disco Machine, Britney Spears, Marshmello, Jonas Brothers, muzycznie też będzie się działo. Zapraszam serdecznie.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
8: Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
11: I po reklamie.
12: Tak gra?

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Eskalacja rosyjskich działań, czy będzie polska odpowiedź? Rząd zajmie się karami dla łamiących przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany też na odcinkowych pomiarach prędkości. Pojawi się info dla roztargnionych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do Polski. Nasze służby wciąż też badają drona znalezionego na Bałtyku. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie, w pobliżu polskiej granicy, rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw i lokomotywę pociągu towarowego. Eskalacja działań agresora stała się więc faktem. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne. Wiadomo, że odpowiedź będzie poważna, ale nie prowokująca. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia:
3: państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
1: Rząd planuje m.in. wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. A jako, że dziś wtorek, to już tradycyjnie od jakiegoś czasu rano zbierze się Rządowy Komitet Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli prezydenta. Sam prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale konkretów na razie brak. Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem, w którym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. I tak zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące ma grozić za objeżdżanie opuszczonych zapór czy wjazd na tory przy czerwonym świetle. Zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata przy skazaniu za katastrofę na przejeździe kolejowym. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filmowa kartka z kalendarza. Dziś 80 lat kończy Oliver Stone, amerykański reżyser, scenarzysta i producent, laureat 3 Oscarów, twórca takich filmów jak Pluton, Wall Street, urodzony 4 lipca i JFK. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych, druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy, a na przeciwnym biegunie emeryci, którzy otrzymują co miesiąc 2 grosze, takie osoby, wynika z danych ZUS-u, mieszkają w województwach dolnośląskim i lubelskim.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
5: Wtorkowa poranna rozmowa Radia Super FM zaczyna się właśnie teraz. Poseł Konfederacji Ryszard Wilke razem ze mną w studiu. Panie pośle, kłaniam się, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: W ostatnich dniach odwiedzał pan Szczecin i województwo zachodniopomorskie. Dzisiejszy dzień jest pewnie finałem tej wizyty. Jak pan spotyka się w tym projekcie zwanym Radą Przedsiębiorców, to pan widzi, że rzeczywiście przedsiębiorcy mają do Konfederacji jakieś większe zaufanie niż do innych partii?
6: Wydaje mi się, że są trochę rozczarowani. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość zastosowało taką technikę, że zaczęło ludzi przekupywać ich własnymi pieniędzmi, a to się oczywiście wiązało z podnoszeniem i komplikowaniem podatków, których mieliśmy bardzo dużo. Platforma Obywatelska, no to pamiętamy 100 konkretów i oni obiecywali zmianę. Zmianę polegającą na tym, że oni będą odchodzić od tej polityki totalnego rozdawnictwa, no a co się z tym wiąże, że też będą luzować podatki. Natomiast weszli niestety w buty Prawa i Sprawiedliwości i zamiast zmiany, to mamy zamianę tylko w trybie turbo. I myślę, że dlatego przedsiębiorcy teraz patrzą z jakąś nadzieją na Konfederację, chyba ostatnią już nadzieją, ponieważ no, prowadzenie jakiejkolwiek firmy w Polsce to już jest naprawdę roller coaster. No i to mieliśmy ostatnio KSeF, mieliśmy ostatnio PIP. Bardzo dużo przychodzi takich ustaw, które po pierwsze powodują, że nasi przedsiębiorcy są mniej konkurencyjni na tle innych państw, a po drugie coraz więcej niestety czasu muszą spędzać u księgowych, zamiast się skupiać na tym, żeby dostarczać panu, mi, państwu jak najlepszy produkt czy usługę.
5: Ale teraz panie pośle, ja znam lokalnych przedsiębiorców bardzo dobrze i wiem, że to są ludzie do bólu pragmatyczni. I dlaczego oni mieliby chcieć ufać partii, która po pierwsze nie potrafi dobrze przygotować sprawozdania finansowego, po drugie nie potrafi dobrze zebrać podpisów w mieście Krakowie, która ewidentnie ze swoją własną administracją ma straszne problemy i prowadzi ją bardzo chaotycznie, a chce jednocześnie być takim hegemonem na polu przedsiębiorczości w Polsce.
6: To nie jest hegemonizm, że my chcemy jakoś zawłaszczyć to pole. My po prostu na tym polu mamy przepraszam, inne podejście. I jest czymś innym napisać ustawę, czy kierować ministerstwem, ponieważ tam dyrektorzy departamentów akurat to są ludzie bardzo często, bardzo kompetentni, tylko trzeba im wskazać kierunek. Jeżeli teraz kierunek w ministerstwach jest taki, że minister mówi, słuchajcie, podnosimy wszystko jak leci, dociskamy przedsiębiorców jak leci, bo budżet potrzebuje pieniędzy, no to jest wiadomym, że oni to realizują. Natomiast jeżeli ktoś miał na to inne spojrzenie, no to wtedy też by te departamenty inaczej pracowały. Tutaj mieliśmy kilka wywrotek i to jest fakt. W Krakowie to mieliśmy katastrofę, ale to jest głównie spowodowane tym, że mamy archaiczny system zbiórki tych podpisów, gdzie ludzie się muszą wpisać z imienia, nazwiska, PESEL, adres zamieszkania, który jest czymś innym niż adres zameldowania i my te podpisy zebraliśmy. Mieliśmy ich 5 tysięcy, natomiast 2 tysiące Krajowe Biuro Wyborcze nam odrzuciło, ponieważ były tam braki, pomyłki w takim sensie, że ktoś wpisał swój adres zamieszkania, a miał inny zameldowania, w systemie ich wisiał jeszcze gdzieś indziej. Natomiast szykuje się mała rewolucja z tym i dzięki Bogu, ponieważ przyszłe wybory, które będziemy już mieli, to prawdopodobnie będą hybrydowe. W sensie takim, że podpisy będzie można zbierać w internecie, i jeżeli ktoś nie dozbiera, to będzie mógł sobie zbierać w formie tradycyjnej.
5: Czy ja to rozumiem, ale oczywiście to nie jest żadne wytłumaczenie dla was, bo mniejsze partie i to takie partie, powiedzmy, nawet często już siedzące na kanapie politycznej od 2 dekad potrafiły zebrać podpisy, a wy nie. Ale panie pośle,
6: to,
5: nie
6: ale to też słusznie pan zauważył. My jesteśmy partią, która tak naprawdę jest nową partią. Rośnie
5: no nie,
6: sobie
5: ale tak się
6: z dołu.
5: Nie można tłumaczyć.
6: Wiem,
5: nie można
6: wiem,
5: się
6: ale
5: tak
6: oni
5: tłumaczyć.
6: Też mają 20 lat pobudowane struktury. W Krakowie
5: SDPL
6: był błąd. Ja powiedziałem.
5: Ma pobudowane struktury.
6: Ja powiedziałem,
5: korona
6: że
5: ma pobudowane
6: w Krakowie
5: struktury.
6: To był błąd. I
5: panie pośle.
6: My się do tego przyznajemy.
5: Panie pośle, ja nie o tym chciałem, bo my jesteśmy w Szczecinie i bardziej jednak zależy mi na tym, żebyśmy ocenili perspektywę tego, dlaczego wy jesteście wiarygodni dla przedsiębiorców. Jeżeli Radę Przedsiębiorców prowadzi tutaj 2 aktywnych działaczy Konfederacji, których jedyne doświadczenie gospodarcze to jest jednoosobowa działalność gospodarcza albo kierowanie jakąś firmą, to gdybym ja był biznesmenem obracającym milionami, to bym powiedział, halo, hej, z czym do ludzi? Czemu wy macie być moją reprezentacją?
6: Struktury, a zaplecze to są 2 różne rzeczy. Każda partia musi mieć jakieś struktury. My mamy struktury w całej Polsce, natomiast ludzie, z którymi się spotykamy i rozmawiamy, jak wypracowywać rozwiązania, to są ludzie z pierwszej ligi. U nas w Nowym Sączu jest zagłębie milionerów. Mamy Fakro, Dako, Korala, Newag i inne firmy. Na przykład z panem Ryszardem Florkiem z Fakro jesteśmy w częstym kontakcie. Z panem Romanem Kluską też jestem w częstym kontakcie. Ja z nimi rozmawiam i na temat tych problemów makro i mikro. Natomiast pamiętajmy o tym, że wszystkie olbrzymie firmy, tak naprawdę, szczególnie te nasze, to się narodziły w garażach właśnie z JD-ów. I tym JD-om musimy dać plan, szczególnie naszym nowym startupom, żeby one się mogły rozwijać, bo to właśnie z nich rosną duże firmy. Ja panu zadam pytanie. Wie pan, czego najbardziej się boją duże globalne firmy?
5: Może pan mnie wyprowadzać z błędów tutaj i sugerować mi odpowiedzi do woli.
6: Małych firm. One się najbardziej boją małych firm i dlatego też to przepisy w Polsce są tak
5: tkane. Jakbyśmy TEDxa słuchali w tym momencie, a nie jednak prowadzili wywiad polityczny. Wydaje mi się, że duże firmy być może obawiają się małych firm, ale jednocześnie jeżeli duże firmy mają poszukiwać jakiegoś ambasadora politycznego i to miałaby być Konfederacja, no to ktoś, kto organizuje spotkanie z przedsiębiorcami, chociażby z panem tutaj w Szczecinie, to musi być ktoś, kto ma dla nich autorytet gospodarczy, a nie tylko powiedzmy sympatyczną twarz z plakatu wyborczego raz na 4 czy raz na 3 lata podczas innych wyborów. A
6: ja
5: wy tutaj nie
6: ja
5: macie absolutnie takich ambasadorów. Nie wiem, pan może mówić o Nowym Sączu. Ja mówię o Pomorzu Zachodnim. Nie znam dużego przedsiębiorcy, który by po prostu by powiedział, tak, ja jestem konfederatą i ja teraz będę wam mówić
6: o przedsiębiorcy. To nie tak działa. Szczególnie duże firmy, to one unikają polityki, ponieważ to później rezonuje na ich branżę. Ja
5: to
6: tak
5: co
6: samo
5: rady przedsiębiorców zakłada się w takim razie?
6: No bo przedsiębiorcy się nie angażują tak oficjalnie, żeby się otwierać. My te spotkania robimy w takim gronie takie kameralne, nie robimy tam fotografii, bo jest wielu przedsiębiorców, którzy nie chcą się afiszować ze swoimi poglądami politycznymi. Ja sam swoją, ja maleńką firmę prowadziłem, 30 osób, parę milionów obrotu, ale też nie chciałem, żeby ta firma moja gdzieś tam była eksponowana politycznie, bo bym wiedział, że część klientów może wtedy na przykład zrezygnować, albo im się nie podobają takie czy takie poglądy. Firmy muszą być apolityczne i nasze rady przedsiębiorców są po to, żeby tych przedsiębiorców zebrać. Nasi tutaj działacze mają doświadczenie w swoich branżach, nie są to multimilionerzy, natomiast oni są dobrym takim przekaźnikiem pomiędzy nami jako całą strukturą, a tutaj lokalnymi biznesami, nawet jeżeli o nich mówimy. Ale powiedzenie, że ambasadorzy przedsiębiorców, to jest trochę za daleko. My po prostu mamy pomysły, które nie są dla nich takie dokuczliwe. Weźmy na przykład ustawę, która znowelizowała Państwową Inspekcję Pracy. Przecież to będzie katastrofa. Widzieliśmy, że Pyszne.pl zwolniło 5 tysięcy ludzi i to jest tak, że powołano 360 etatów w Państwowej Inspekcji Pracy i ci ludzie codziennie od rana do wieczora przeglądają wszystkie dane przedsiębiorców i wyławiają takich, którym B2B czy umowę zlecenie będą przekształcać na umowę o pracę. I o ile częściowo jest to zasadne, bo ktoś mógł kolanem przycisnąć, o tyle w większości przypadków ludzie sami się decydują na to B2B. I my nie musieliśmy zaimplementować tego w taki katastrofalny sposób. My zaproponowaliśmy tam jako Konfederacja jedną poprawkę. Okej, niech PIP sobie przekształca administracyjnie te umowy, ale pod warunkiem takim, że obydwie strony się na to zgodzą. Ona niestety nie przeszła, no ale to widać, jak jest klimat tych ludzi, którzy tam to urządzają. A zrobią to z bardzo prostej przyczyny. Budżet potrzebuje pieniędzy.
5: No tak, dlatego też, czy to Krajowa Administracja Skarbowa, czy Inspekcja Pracy, rzeczywiście mają te standardy karania przedsiębiorców w ostatnim czasie mocno wyśrubowane i nie jeden raz rozmawialiśmy o tym nawet w tym radiu, że rzeczywiście sytuacje związane z chociażby kontrolami małych firm tutaj są dość intensywne. Ale panie pośle, wczoraj w porannej rozmowie tutaj razem ze mną w studiu był poseł Jarosław Rzepa z PSL-u i dość mocno go dopytywałem o ceny paliw i o tą dziewiątkę, która na pylonach zaraz się pojawi. I pan poseł jednoznacznie mówił tak, czy jednoznacznie, wieloznacznie. Albo Donald Trump, albo Karol Nawrocki, albo jakieś jeszcze inne czynniki powodują, że ta cena jest taka, jaka jest. Co wy byście przedsiębiorcom jako Konfederacja powiedzieli, gdyby do was przyszli, nie wiem, przewoźnicy drogowi, rolnicy, MŚP i by powiedzieli, halo, panie pośle, 9 zł za litr paliwa, 7,70 chyba w hurcie w tym momencie, nie da się tak prowadzić działalność.
6: Zaskoczę pana. Tutaj to, że paliwo jest tak wysokie, to między innymi jest spowodowane przez babciowe. Dlaczego? Jest jedna organizacja, która się cieszy z tego, że jest drogie paliwo i jest to rząd. A będąc bardziej precyzyjnym, pan minister Domański. Dlaczego? Dlatego, że wprost proporcjonalnie do wzrostu ceny paliw wzrasta pobór akcyzy i podatku VAT. Więc ministerstwo wtedy trzepie ostre pieniądze na ludziach. Tutaj jest bardzo ciężko teraz manewrować z tym, jak by należało zrobić, żeby tę sytuację uratować, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, Platforma Obywatelska przeholowała z zasiłkami socjalnymi i nie tylko. Słusznie krytykowali rząd Prawa i Sprawiedliwości, że to jest największy rząd. Co zrobili? Zrobili większy. Słusznie krytykowali, że mamy za dużo tych różnych instytucji i dołożyli więcej. Teraz
5: ja wiem, że
6: nie ma za bardzo
5: przestrzeni. Mówić o polityce, ale ja bym wolał, żeby pan jednak powiedział o waszym sposobie, dlatego że wyobrażam sobie, że jeżeli pan teraz powie, no trzeba obniżać te ceny, jakoś regulować, no to powiedzą, halo, wy jesteście wolnościowcami, chcecie regulować, to nie jest zgodne z waszym DNA.
6: Nie, jeżeli by była przestrzeń w budżecie, a my byśmy na pewno nie rozbujali tylu tych programów socjalnych, to najprawdopodobniej nie obniżalibyśmy VAT-u, bo to jest neutralne dla przedsiębiorców, dla klientów tak, ale dla przedsiębiorców nie, bo oni później muszą ten VAT zapłacić. Natomiast zastanowilibyśmy się nad tym, czy na przykład nie obniżyć chwilowo akcyzy. Natomiast jest dziwne, że ceny paliw aż tak wyskoczyły, ponieważ obserwowaliśmy już taką cenę baryłki ropy i droższego dolara i wtedy te ceny były niższe, więc teraz dziwne jest, że mamy aż tak drogie paliwo. Ja bym tego nie zwalał gdzieś tam na Trumpa czy kogokolwiek innego, bo patrzymy na cenę baryłki ropy.
5: Ostatnie pytanie, ostatnia minuta. Szczeciński wątek. Pan ze szczecińską detektyw Małgorzatą Marczulewską. Kilka miesięcy temu w Sejmie zaproponowaliście ustawę dotyczącą dzikich lokatorów. Tutaj w Szczecinie o tym temacie było dość głośno ze względu na to, że no, powstała tutaj ta koncepcja, że ta ustawa jest potrzebna. Co się dalej z tą ustawą dzieje i czy w ogóle macie jakąś perspektywę tego, że poza tym takim charakterem inicjatywnym ta ustawa może w jakikolwiek sposób zafunkcjonować?
6: Tak, to jest ustawa, która ma na celu przywrócić równowagę pomiędzy prawem własności a ochroną lokatorów, ponieważ teraz prawo za daleko poszło i ludzie nie mogą odzyskać swoich nieruchomości. Ustawa jest po pierwszym czytaniu, bardzo szybko przeszła przez Sejm, nie została odrzucona. Na komisji posłowie i różne resorty zgłosiły swoje jakby pomysły do tej ustawy albo nam wskazały, co ewentualnie trochę zmodyfikować. Teraz czekaliśmy na ocenę Biura Analiz Sejmowych. Mamy już komplet i teraz nanosimy poprawki. Będziemy prosić Ministerstwo Sprawiedliwości o zaopiniowanie i przygotowujemy się do drugiego czytania. Więc tam posłowie się znowu zbiorą i jeżeli nie będzie zastrzeżeń, to wtedy ona już będzie głosowana na sali plenarnej.
5: Jak pan ocenia perspektywy tego, że tematy związane z dzikimi lokatorami zostaną uregulowane? Bo ja mam takie wrażenie, że to jest temat, który jak patrzymy na jednostki, które zostały oszukane, czy mają problemy z dzikimi lokatorami, to jest temat, który robi wrażenie polityczne. Aczkolwiek też, czy systemowo politycy są gotowi na to, żeby na przykład, nie wiem, wprowadzić zmiany dotyczące chociażby braku eksmisji do lokalu socjalnego, powiem szczerze, że mam wątpliwości.
6: Ja nie mam, bo my wprowadzamy tam bardzo prostą zasadę. Nie chcemy nikogo wyrzucać na bruk, jeżeli dotknęła go jakaś sytuacja losowa, utrata pracy, choroba i tak dalej.
5: Już wiemy, że dzicy lokatorzy to nie są osoby, które mają takie sytuacje.
6: Dlatego my tam wprowadzamy bardzo prosty mechanizm, że jeżeli sąd będzie orzekał eksmisję z lokalem, to musi wziąć pod uwagę, czy ktoś, kto nie płaci, nie robi tego, bo nie może, czy nie chce. Jeżeli się okaże, że nie chce, sąd ma na to różne swoje sposoby, no to wtedy takiego delikwenta, który ma pieniądze, a nie płaci, oszukuje i żeruje na kimś, to będziemy go eksmitować do noclegowni i niech on się martwi, bo stać go na to, żeby sobie coś innego załatwić.
5: Ryszard Wilcz, poseł Konfederacji, we wtorkowy poranek był gościem Radia Super FM. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo i dobrego.
2: Super FM. Pogoda.
7: Pięknie, słonecznie, ciepło w Szczecinie we wtorek, 23 stopnie po południu. Teraz co prawda chłodno, 9, ale naprawdę po południu będzie dużo, dużo lepiej.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
7: I bez opadów deszczu, przynajmniej dzisiaj, padać będzie jutro. 17 minut po godzinie 8, Purple Disco Machine muzycznie w Radiu Super FM. Wielkimi krokami zbliża się także pomoc drogowa. Będziemy aktualizować mapę korków w Szczecinie, to już za 3 minuty.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas trzeba zwalniać w drodze do Estakady Pomorskiej, ale kierowców tam coraz mniej. Na węźle Kijewo także zwalniają ci, którzy jadą od strony szosy Stargardzkiej, ale również ci, którzy zjeżdżają z autostrady A6 i chcą dostać się do Szczecina. To jeżeli chodzi o wschód naszego miasta, jeżeli chodzi o zachód, cały czas kilkusetmetrowa kolejka samochodów, a może nawet dłuższa, kilometrowa, na ulicy Zagadłowicza w drodze do węzła Zła Głębokie, a jeżeli chodzi o rondo Gierosa, no to ku Słońcu, Europejska i Okulickiego oraz Wrocławska, tam plus 3-4 minuty.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: A skoro już o minutach mowa, to 21 minut po godzinie 8.

0: Obiecywałem, że będzie. Jest Britney Spears w Super FM. 25 minut po godzinie 8. To oznacza jedno, że 5 minut zostało do godziny 8.30, a więc za 5 minut wiadomości w radiu Super FM. W studiu pojawi się Andrzej Kutys.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu. To twój

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Andrzej Kutys, zapraszam. Ma chronić dzieci przed chochołami i czarownicami. Tak o edukacji zdrowotnej mówiła w Radiu Super FM radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka. Przypomnijmy, przedmiot zaczął obowiązywać w szkołach od teraz, od 1 września. Zdaniem Pańki wielu rodziców nie chce wysyłać dzieci na edukację zdrowotną, a jednocześnie nie wie, co ich pociechy mogą znaleźć w internecie.
6: Chcemy mieć ucznia dobrze wyedukowanego, a nie po prostu, żeby jakieś chochoły czy inne dziwne rzeczy nad nimi tam tańczyły.
7: Chochoły tańczyły? Chochoły, to musi pani wyjaśnić, o co chodzi.
6: Nie, no w każdym razie chodzi o to, żeby jakieś czarownice nie uczyły naszych dzieci po prostu tego, jak ma edukacja seksualna wyglądać.
7: Ja bym się bardziej niż o czarownice to obawiał o influencerów.
6: Coś strasznego, o czym rodzice w ogóle pojęcia nie mają, tak? Co ich dzieci oglądają?
5: Oprócz edukacji zdrowotnej do szkół weszły zmiany w stołówkach, czy ograniczenie w używaniu telefonów. Zdaniem radnej to są zmiany dobre, ale nie najlepiej zareklamowane.
8: Więcej na stronie super.fm.
5: Mieli kilka wywrotek w zarządzaniu własną partią i katastrofę w zbieraniu podpisów w Krakowie, ale jak przekonywał poseł Konfederacji Ryszard Wilk, mimo wewnętrznych problemów wiedzą, jak zmienić Polskę, aby stała się krajem przyjaznym do prowadzenia biznesu. Według polityka są nadzieją, bo PiS podnosił podatki, przekupywał ludzi ich własnymi pieniędzmi, a KO, mimo przedwyborczych 100 konkretów, teraz weszło w buty PiS. W rozmowie Radia Super FM dyskutowano także o ustawie dotyczącej tzw. dzikich lokatorów. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
8: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
5: Tydzień inicjatyw senioralnych w Szczecinie. Rozpoczął się od konkursu na najpiękniejszy kapelusz, kolorowego przemarszu na Poznańcówkę do Teatru Letniego. Seniorzy odebrali już klucz od miasta, od prezydenta Szczecina. Przez najbliższe 7 dni wezmą udział w przeróżnych warsztatach, spotkaniach organizowanych przez Fundację Możesz.
9: No bo nie możemy być nie razem. No cała masa nas to są osoby samotne, to znaczy wdowy, wdowcy, rozwodnicy i inni. No szukamy towarzystwa, no wychodzimy na ognisko, na spacery, na wycieczki.
10: Dziś tutaj gościmy was z ogromną przyjemnością.
11: Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
10: Cieszymy się, że w takich dobrych nastrojach i humorach Szczecin jest do waszej dyspozycji przez najbliższy tydzień inicjatyw senioralnych.
12: Joanna Sawicka-Budziak, Fundacja Możesz. Chcemy pokazać, że w naszym mieście dzieje się bardzo dużo rzeczy i chcemy dotrzeć do tych seniorów, którzy są w domu i nie wiedzą o tym.
13: Kolorowo, wesoło i
14: nastawmy. Chcieliśmy się świetnie bawić.
15: No i zobaczymy, co dalej.
14: Będzie, że będzie fajnie.
15: Będziemy szaleć.
5: Szczegółowy program spotkań, warsztatów, występów i innych aktywności Tygodnia Inicjatyw Senioralnych w Szczecinie to można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

0: Dużą niespodziankę na Mistrzostwach Europy sprawiła wczoraj Grecja, pokonując Słowenię 3-1. To grupa A, w której niepokonani są wciąż Włosi i Czesi. Trwa za to koszmar Holendrów, którzy przegrali wszystkie mecze. Wczoraj lepsza po tiebreaku była Serbia. Magdalena Fręch pokonała Japonkę na Ohibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 Polki będzie Amerykanka Caroline Dolhite. A już za tydzień do gry powinien wrócić Jannik Sinner, lider światowego rankingu, który opuścił US Open, zgłosił się do turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. Piast Gliwice w meczu kończącym 8. kolejkę Ekstraklasy wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 2-0 i awansował na 5. miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który w hicie weekendu pokonał Lecha Poznań. Kolejorze spadł na 3. miejsce, a druga jest Legia Warszawa. Tabelę wciąż zamyka Raków Częstochowa, choć w weekend wygrał pierwszy mecz w tym sezonie. A już jutro rusza Liga Europy. W fazie ligowej zagrają Jagiellonia i Lech. Zespół z Białegostoku zacznie jutro w Grecji od meczu z Olympiakosem Pireus. Kolejorze w czwartek zagra w Londynie z Crystal Palace. I jeszcze koszykówka, bo Dziki Warszawa walczą awans do Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polska drużyna wygrała z BK Opawa 116-99. Pojutrze Dziki zagrają z VfR Ryga, który wygrał w zazerskim Landau Lions 105-88. Pewni udziału w fazie grupowej są mistrzowie Polski Legia Warszawa, którzy w grupie B zmierzą się z Galatasaray Stambuł, SIK Strasburg i Ciboną Zagrzeb.
1: Super FM. Pogoda.
2: Teraz dwie jedynki. No nie jest to najcieplejszy poranek, to prawda, ale południe i popołudnie oddadzą to, co rano zabrały, bo w południe 18 stopni, po południu 23. Słonecznie przez cały wtorek i bez opadów deszczu. Padać będzie jutro od rana do południa. No i w okolicach południa, w czwartek też chmury, ale na zmianę ze słońcem, jak będzie w piątek, sobotę i niedzielę, to może poczekajmy do czwartku z tymi osądami.
3: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
2: Agnes, już teraz w radiu Super FM w piosence pod tytułem Release Me. Oczywiście 8.37 na zegarach. Dzień dobry, tu Super FM. Release Me. To chyba znaczy uwolnij mnie, prawda? Chyba nie zwolnij mnie. Release to nie znaczy zwalniać, tylko uwalniać. Więc Agnes będzie śpiewać, żeby ją uwolnić. No to myślę, że we wtorek o 8.37 to jest piosenka jak najbardziej na miejscu. Wiadomości dla kierowców też będą za 3 minuty.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Podobno bez gwiazdy nie ma jazdy. Wszyscy za kółkiem jesteśmy gwiazdami, umówmy się. 19 minut zostało do godziny 9. No i powoli, nieważne czy gwiazdy, czy nie gwiazdy, to powoli dojeżdżacie do Estakady Pomorskiej. Za Mostem Pionierów już rozpoczynają się te utrudnienia. Podobnie węzeł Kijewo. No i rzecz jasna szosa Stargardzka, droga krajowa numer 10. Tam zwężka do jednego pasa, prace drogowców na dosyć długim odcinku. Trzeba uważać, trzeba jechać powoli, no bo blisko samochody obok siebie przejeżdżają całą szosą Stargardzką, potem krajową dziesiątką, także po prostu lepiej pojechać wolno, nie wpychać się, a lusterka mieć całe. Kolizje, drobne, co prawda, ale na przykład w Alei Wojska Polskiego w okolicach jednostki wojskowej, albo na przykład u zbiegu Szafera i Modrej. Przy rondzie, to rondo, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Żołnierz Polskich Misji Pokojowych ONZ. O! Chodzi o rondo na Krzekowie, to jedno z nowszych rond w Szczecinie. Oczywiście chodzi o zbieg ulic Szafera, Modrej, Szerokiej. Wiecie doskonale, gdzie to jest. To takie miejsce, gdzie dwa ronda są obok siebie. Tam też słuchacze Radia Super FM informują nas o kolizji. Nie powstają tam utrudnienia w związku z tą kolizją, to znaczy jakieś bardzo poważne utrudnienia i to dobrze. Stoicie na ulicy Ku Słońcu, na Okulickiego, na Europejskiej i podobnież na Wrocławskiej, czyli standard. Klasyka. Poza tym, co się dzieje w mieście, dawajcie znać, dzwońcie 912455. Czekam na gorące sygnały od Was.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

8:48, dzień dobry, to już jest czas, kiedy po pierwszej kawie, co po niektórzy, no inni być może na dziewiątą, więc pierwsza kawa dopiero przed nimi. Na pewno rozbudzi was w weekend masa atrakcji w sobotę w Parku Kasprowicza. Tak naprawdę każdy może dołączyć do Samprobi Uroran. Szczecin po raz kolejny udowodni w najbliższy weekend, że dbanie o kondycję fizyczną może iść w parze z ważną edukacją zdrowotną. 19 września, 10 edycja imprezy pod szyldem Samprobi Uroran. O co chodzi? Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wczesnych objawów, sposobów wykrywania i badań przesiewowych w kierunku najczęstszych schorzeń układu moczowego, moi drodzy. Chodzi o to, żeby się badać i żeby innym mówić też, żeby się badali. A co obok tego tak naprawdę? Gry, zabawy, atrakcje dla całych rodzin, piknik od godziny 10 właśnie w Parku Kasprowicza, no i biegi, Nordic Walking, biegi, różne kategorie, naprawdę, od dzieci po seniorów. Uwierzcie mi, że będzie się działo w sobotę, już przed południem, Park Kasprowicza. Musicie tam być.

0: Stumbling In to Cyril, ale to w przeróbce, prawda? Jarek Fengler razem ze mną w studiu, bo to chyba piosenka to
1: Chrisa
0: Smoke?
1: Normana.
0: Chris Norman,
1: Chris
0: właśnie.
1: Norman, tak
0: Chris
1: jest.
0: Norman, oczywiście, że tak. Smokey, czyli dobrze powiedziałem Smokey.
1: Tak, dobre, sprawdzone lata 70.
0: Nie no, Smokey tak, znam. What Can I Do i inne znam.
1: No właśnie, ale wiesz, jakie oni mieli kombinezony, jak oni się ubierali? O, słuchaj, to jest w ogóle historia na kolejne nasze spotkanie wspólne.
0: To prawda, to powinna być jakaś muzyczna stricte audycja w Radiu Super FM i wtedy moglibyśmy wspominać i prezentować. Jarek Fengler w studiu, to oznacza, że już za chwilę godzina 9, a po 9 Super FM z widokiem na Szczecin. No i o czym będziesz mówić po tej godzinie 9?
1: Nie, znaczy na pewno będziemy mówić o tych najważniejszych wydarzeniach. Na pewno będziemy mówić o programie Tygodniu Inicjatyw Senioralnych, bo on już trwa od wczoraj. Barwny korowód kapeluszy przewędrował od Szpinakowego aż do Teatru Letniego, a dzisiaj kolejne atrakcje, o tych atrakcjach pewnie będziemy mówić na antenie Radia Super FM, ale muszę ci powiedzieć, że dzisiaj doznałem pewnej przyjemności.
0: Ja nie wiem, czy Jarek, my możemy o 8.54 mówić o takich rzeczach, ale proszę
1: bardzo. Człowiek rano wstaje, jest godzina 10, tak. Jest chłodno, wsiadamy do samochodu i pomyślałem sobie tak, zadziała czy nie zadziała? Zadziała czy nie zadziała? No ale jednak spróbuję włączyć po raz pierwszy po wakacjach ogrzewanie. I słuchaj, 30 sekund i robi się przyjemnie. I ten ciepły wiaterek, no po prostu czuję się jak w niebie.
0: Naprawdę, aż tak?
1: Tak, tak.
0: No, ale to jest tylko dowód na to, że ty późno jeździsz do pracy, jak ty 15 września pierwszy raz grzanie włączyłeś w samochodzie, bo ja jeżdżę o 5 do pracy, mój drogi, i ja grzanie już w sierpniu włączałem pod koniec. Także to zależy od punktu widzenia i od godziny, o której wstajemy.
1: No, trudno się z tobą nie zgodzić.
0: Grzanie na pewno się przydało dzisiaj rano. Na szczęście teraz już nie trzeba go włączać. Po południu też nie będzie trzeba, no bo 23 stopnie.
1: No to nie, ale ja miałem takie te chwile, zastanawiałem się, czy zadziała w tym samochodzie, czy nie zadziała. No bo to wiesz, człowiek długo nie używa grzania w samochodzie.
0: Tak to jest, moi drodzy. Jak się nie odpala w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, czegokolwiek, to nie wiadomo, czy w sobotę odpali. Stara, dobra anegdota. Jarek Fengler już za chwilę o grzaniu, o chłodzeniu, a raczej będzie grzać dobrą muzyką. Najpierw serwis informacyjny, to był program Dzień Dobry. Tu Super FM. Chciałem powiedzieć dzień dobry lato, to już minęło. Dzień dobry, tu Super FM. Bartek Czotowicz. Słyszymy się jutro od 5.30.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Cześć, sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: To twój

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
2: I po reklamie.
3: Jest 9. Wiadomości Super FM.
4: Hipotezy dotyczące rosyjskiego drona nad polskim morzem to na start. Potem ograniczenie dostępności alkoholu, o tym w Sejmie. Krótkie spodenki w stołecznych autobusach już legalne.
5: Tylko żeby to było estetycznie.
4: Mowa oczywiście o spodenkach kierowców miejskiej komunikacji.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Fęskę.
6: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
7: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
6: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
7: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
6: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
4: Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Posłowie rozpoczynają dziś 4-dniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
8: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
4: Sejm podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga rodzice, macie jeszcze czas, by złożyć wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną, czyli 300 zł z programu Dobry Start. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. Na to kierowcy warszawskich autobusów czekali od dawna. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki. To dobra zmiana, komentuje prezes miejskich zakładów autobusowych Jan Kuźmiński.
9: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
4: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku.
2: Super FM. Pogoda.
10: 12 stopni w tej chwili niedaleko Morskiego Centrum Nauki, 11 niedaleko Głębokiego, dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. Wtorek w prognozach pogodnej bez deszczu, jutro chłodniej i zdecydowanie więcej chmur. I niewykluczone, że w środę może pokropić.
3: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
10: Kłaniam się, dzień dobry, 5 minut po godzinie 9. Kto z was czekał? Szczecinianie, już możemy odliczać, naprawdę, to już godziny. Dobiega końca przerwa technologiczna w akwaparku Fabryki Wody i od jutra Fabryka Wody zaprasza i szykuje sporo niespodzianek. A w naszym programie także sporo ciekawych zaproszeń. Te najbardziej atrakcyjne wybiera i prezentuje na naszej antenie Basia Gądek. Po 10:00 pierwsza porcja, po 10:00 także Super Eko Magazyn w radiu Super FM.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
11: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

Ed Sheeran do pierwszej przedpołudniowej kawy w pracy. Tak gramy w Super FM. Super FM z widokiem na Szczecin. Co u was słychać? 91 245 5 to jest mój numer telefonu, do waszej dyspozycji także nasz radiowy messenger. Jak dobrze rozpocząć nowy dzień w pracy? Specjaliści podpowiadają. Po pierwsze, spokojnie rozpoczynamy od ustalenia priorytetów na nowy dzień i zrobienia, uwaga, uwaga, porządku na biurku. U mnie trochę rzeczy na tym biurku niepotrzebnych trzeba by było posprzątać. Zarówno te biurko fizyczne, jak i cyfrowe. Już nie wspomnę o moim pulpicie. Tam mnóstwo różnych plików, dokumentów, raportów. Chyba zdecydowanie jutro zrobię sporo porządku w moim komputerze.

0: David Guetta i Milk przed momentem w przedpołudniowym programie Radia Super FM, prawie 27 po 9. W studiu Andrzej Kutys i chciałem Andrzeja zapytać, o co chodzi z tymi chochołami i czarownicami, o których mówiła
1: Wiesz, jak oglądasz różne profile różnych ludzi z różnokolorowymi włosami, to takie można mieć skojarzenia.
0: Tak?
1: To podobno, tak słyszałem.
0: Aha.
1: Od znajomych.
0: I to jest to. I tylko to jest to.
1: Nie wiem. Najlepiej, bo oczywiście nawiązujesz do rozmowy Radia Super FM, która odbyła się tej naszej popołudniowej. Tutaj zachęcam naszych słuchaczy. Na naszej stronie w zakładce podcasty można całości odsłuchać i wszystkie konteksty, niuanse, szczegóły tej rozmowy zawsze można sobie samemu wyrobić.
0: Ja już
1: myślałem, do czego zachęcam.
0: Ja już myślałem, że w radiu nic nie jest w stanie zaskoczyć, a tu proszę bardzo, chochoły i czarownice.
1: Radio zaskakuje cały czas, zwłaszcza Radio Super FM. Musicie z nami być, z naszego studia z widokiem na Szczecin. Widzimy bardzo różne ciekawe rzeczy, naprawdę.
0: A już za chwilę wiadomości.
1: A to tak troszeczkę właśnie po sąsiedzku, a propos widoków. Naprzeciwko nas Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wczoraj była sesja sejmiku i padły pytania od opozycji z PiS-u o Kampus Polska Przyszłości. Dofinansowanie, czy też niedofinansowanie, jak to właściwie było z pieniędzmi od naszego regionu, to również w wiadomościach.
2: Przedpołudnie z Radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
3: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz? A może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
5: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Za 20.90 przy mikrofonie Andrzej Kutys.
1: Ustawa, która ma przywrócić równowagę między prawem własności a ochroną lokatorów. Poseł Konfederacji Ryszard Wilk w rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 zapewniał, że złożony w Sejmie wspólnie ze szczecińską detektyw Małgorzatą Marczulewską projekt ma szansę na przegłosowanie.
17: Wprowadzamy tam bardzo prostą zasadę. Nie chcemy nikogo wyrzucać
13: na bruk, jeżeli dotknęła go jakaś sytuacja losowa, utrata pracy, choroba i tak dalej.
17: Ja wiem, że dzicy lokatorzy to nie są osoby, które mają takie sytuacje.
13: Dlatego my tam wprowadzamy bardzo prosty mechanizm, że jeżeli sąd będzie orzekał eksmisję z lokalem, to musi wziąć pod uwagę, czy ktoś, kto nie płaci, nie robi tego, bo nie może, czy nie chce. Jeżeli się okaże, że nie chce, sąd ma na to różne swoje sposoby, no to wtedy takiego delikwenta, który ma pieniądze, a nie płaci, oszukuje i żeruje na kimś, to będziemy go eksmitować do noclegowni i niech on się martwi, bo stać go na to, żeby sobie coś innego załatwić.
1: Poseł Konfederacji informował także w naszym studiu, że ustawa przeszła przez pierwsze czytanie i procedury w parlamencie przebiegają zgodnie z planem.
18: Więcej na stronie super.fm.
1: Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego i 20 tysięcy od województwa zachodniopomorskiego za stoisko na miejscu imprezy informował radnych sejmiku, szef zachodniopomorskiej KO i marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Pytała opozycja z PiS, jednak dofinansowania nie było.
19: Jeśli chodzi o Kampus Polska Przyszłości, my nie dofinansowywaliśmy tego przedsięwzięcia, natomiast wykupiliśmy stoisko, podobnie jak inne miasta i regiony, za kwotę 20 tysięcy złotych.
20: Dziękuję bardzo.
19: Paragrafu promocji.
1: Na stronie kampusu województwo zachodniopomorskie jest wymienione jako jeden z partnerów wśród w sumie 18 innych miast i województw, m.in. Łodzi, Katowic, Opola, Rzeszowa, Bydgoszczy oraz Gdańska czy Mazowsza, Podlańskiego, Pomorskiego bądź Śląskiego.
18: To są wiadomości w radiu Super FM.
1: Angard, tusze, a do tego wypady, parady, pchnięcia i cięcia. Na plansze w Szczecinie prawie 50 zawodniczek i zawodników miniony weekend zmierzyło się w 26. Mistrzostwach Europy Medyków w Szermierce. W hali przy ulicy Narutowicza w Szczecinie opowiadała Paulina Bójko, prezes fundacji Fund Akcja.
21: Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Europy Medyków, które odbywają się w tym roku 26 raz. Odbywają się one w Polsce, zawsze były w Niemczech.
22: Piotr Juszkiewicz, ze Szczecina jestem. Ja jestem dwóch specjalizacji, jestem chirurgiem dziecięcym i chirurgiem onkologicznym.
23: Czy są jakieś specjalizacje, które pomagają w szermierce, która jest bardzo szybka, wymaga sprawnej ręki? Tak sobie pomyślałem, że ludzie, którzy operują, to mają to nieco łatwiej.
22: No, myślę, że chirurgom to pomaga. To też jest chirurg ortopeda na przykład.
1: Uczestnicy zmierzyli się w szabli, florecie oraz szpadzie.
24: Super FM. Sport.
25: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Łatwe spotkania już się skończyły. Polscy siatkarze, którzy na Mistrzostwach Europy rozbili do zera Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, zagrają dziś z Ukrainą, która także wygrała wszystkie mecze. Stawką tego pojedynku jest prawdopodobnie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Szykujemy się na trudny mecz, mówi libero Maksymilian Graniczny.
26: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
25: Mecz Polska-Ukraina dziś o 18:00 w Sofii. Największa nadzieja piłkarskiej kadry wraca do gry. Oskar Pietuszewski wrócił do normalnej

0: otwarty, że każda z drużyn stworzyła swoje sytuacje. Akurat w tym spotkaniu Topiast zadał dwa ciosy, które pozwoliły im tutaj zwyciężyć. Mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
1: To był mecz kończący ósmą kolejkę Ekstraklasy. Piast dzięki wygranej awansował na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który dziś wieczorem zagra w Kielcach z Koroną w zaległym meczu drugiej kolejki. Z kolei w Częstochowie czeka nas mecz z trzeciej serii spotkań. Ostatni w tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
2: Super FM. Pogoda.
3: Dzisiaj pogoda bardziej przypominać będzie powoli odchodzące lato niż zadomowioną już jesień. Pogodnie i słonecznie we Szczecinie do 23 stopni, teraz 13 kresek niedaleko Placu Adamowicza, podobnie w pobliżu Teatru Polskiego.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających. What is love? Baby, don't hurt me.
3: Don't hurt me. No more. Za 24:10.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

Pomyślałem, zagram i to wybrzmiało w Super FM Whitesnake dla wszystkich marzycieli. Jak zapowiadali, tak zrobię to już jutro. Szeroko zakrojona akcja policji, w którą zaangażowane będą nie tylko polskie służby. Funkcjonariusze sprawdzą przynajmniej 7 kluczowych rzeczy. Kulminacją działań i maraton kontroli nasza drogówka zapowiada na 17 września. Taryfy ulgowej mundurowi obiecują nie będzie, a dla wielu pewnie sypną się nie tylko słone mandaty, ale może nawet 3-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Drogówka skupi się nie tylko na prędkości. Podczas akcji sprawdzane będą trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, a także zachowanie wobec pieszych. Już jutro, przypominamy, na drogach wyrywkowe kontrole mundurowych.

0: To Fergie w przedpołudniowym programie Radia Super FM. 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dzisiaj na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Za chwilę więcej o tym spotkaniu w wiadomościach Super FM o 10.
1: Przedpołudnie z Radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
4: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Ceny paliw wciąż wyżej, rząd nie przewiduje powrotu do CPN-u. Potem premier Kanady w Europie, w tle wojna handlowa z USA i nasi siatkarze przed meczem z Ukrainą.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
10: Ciężko?
11: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie!
9: Mówią kierowcy, a minister finansów Andrzej Domański dodaje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
12: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
9: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomasz Orchowski.
13: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
9: Uwaga kierowcy, do 15 zamknięty będzie w obu kierunkach tunel w ciągu drogi S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Podróżni kierowani są na objazd drogą wojewódzką numer 320. Trzy mecze, trzy wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
10: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
9: Mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina o 18:00. Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.
0: Super FM. Pogoda. Słoneczne przedpołudnie, ale także słoneczne popołudnie. I takie prognozy w Super FM lubimy najbardziej. Dzisiaj do 23 stopni. Teraz w naszym mieście od 15 do 16 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: Jak odpoczywać i uzdrawiać Pomorze Zachodnie? O turystyce regeneratywnej będziemy rozmawiać z doktorem Arkadiuszem Malkowskim z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. To już w kolejnych minutach w naszym przedpołudniowym programie.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: W Super Eko Magazynie porozmawiamy teraz o turystyce regeneratywnej. Mój gość, Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w postaci doktora Arkadiusza Malkowskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
3: Jak odpoczywać i uzdrawiać Pomorze Zachodnie? To jest właśnie ta turystyka regeneratywna, no ale chyba wypadałoby wyjaśnić słuchaczom Radia Super FM, z czym się właściwie mierzymy, bo tak może to jakoś tak enigmatycznie brzmieć.
4: No myślę, że trochę enigmatyczne, bo trochę z angielskiego, tak, ale tak naprawdę mówimy tutaj o turystyce regeneracyjnej. Myślę, że to słuchaczom powie coś więcej, a więc nowym trendzie, stosunkowo nowym trendzie, który oznacza wyjście poza turystykę zrównoważoną, która zakładała, że nie szkódźmy środowisku naturalnemu, a turystyka regeneracyjna mówi przy okazji wizyty turystycznej, zróbmy coś dobrego dla środowiska i to nie tylko naturalnego, ale także społecznego, kulturowego. A więc dajmy coś od siebie, zostawmy to ten obszar, do którego przyjechaliśmy w lepszym stanie niż go zostaliśmy.
3: Jak to może działać w praktyce? Tak się zastanowiłem, przyznam szczerze, słuchając pana.
4: Pojęcie stosunkowo świeże, 99 rok, tak, ale to raczej dla pokolenia czatu GPT, bo jeżeli sobie przypomnimy lata 50., 60. w Polsce, to wyjazdy do rolnika i pomoc przy żniwach były czymś oczywistym, tak, przy okazji w czasów pod gruszą.
3: Kto był... No ale to wtedy wiązało się też z tym, że można było później sobie przywieźć do domu coś, czego w sklepach nie było.
4: Ale to dokładnie o to samo chodzi w przypadku polityki turystyki regeneratywnej. Jedziemy na wczasy, korzystamy pełną piersią z tego, co dana destynacja ma nam do zaoferowania, ale jednak decydujemy się na bliższą współpracę z tymi lokalnymi środowiskami. Turystyka kulinarna jest jednym z przykładów takich rozwiązań, gdzie poznajemy smaki, gdzie uczymy się na przykład różnych przepisów, skąd wyjeżdżamy ze słoikami konfitur, tak, i dajemy dzięki temu zarobić tym lokalnym wytwórcom, rzemieślnikom, właścicielom gospodarstw czy jakichś małych biznesików. A więc to jest właśnie ten temat. Stary jak świat, mówiąc wprost, tak, natomiast przeżywający dzisiaj swoją drugą, może trzecią młodość.
3: To też od razu odpada problem z tym, a co my dzisiaj zrobimy, gdzie pojedziemy? No będziemy konfitury robić na przykład.
4: Tak.
3: Mówiąc o tym przykładzie.
4: Jeżeli sobie zerkniemy na dane statystyczne, chociażby najnowszy raport dotyczący 2026 roku, co powoduje, że Polacy w ogóle wyjeżdżają na wczasy, to pierwszym tym elementem jest właśnie nieskażona przyroda, te walory przyrodnicze. Drugim elementem są kulinaria, a trzecim czynnikiem jest właśnie możliwość obcowania z tym takim środowiskiem naturalnym, kulturą. Więc to się wpisuje doskonale w turystykę regeneratywną, bo możemy być takim świadomym uczestnikiem pewnych procesów i zdarzeń, które następują, nie tylko konsumentem, ale właśnie uczestnikiem. I myślę, że to w świadomości szczególnie tego nowego pokolenia jest pewna jakość, której oni oczekują.
3: Zamiast wpadać w turystyczne pułapki popularnych turystycznych destynacji, dr Arkadiusz Malkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Ekonomiczny. Za chwilę wracamy do tej rozmowy w Super Eko Magazynie, bo tak sobie myślę, że turystyka regeneratywna, znamy już definicję, to teraz porozmawiamy za chwilę o tym, jak to robić w naszym regionie. Super

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność, skąd i gdzie? Ekologia, co to jest? Hałas, jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: Wracamy do Super Eko Magazynu. Nasz gość dr Arkadiusz Molkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w pierwszej części wyjaśnił nam, czym właściwie jest turystyka regeneratywna, że to nie tylko takie po prostu sobie przyjedziemy, coś obejrzymy, ale też aktywnie uczestniczymy i dajemy coś od siebie. Natomiast no teraz od razu pojawia się podstawowe pytanie. No, po Morze Zachodnie, wiadomo, mamy wybrzeże i oprócz tego, że można na tej plaży sobie poleżeć, w związku z tym jesteśmy najpopularniejsi w Polsce, najchętniej odwiedzani, ale jak rozumiem, regeneratywnie też można w naszym regionie wypoczywać.
4: Ale z całą pewnością tak i jest to w sumie taki pomysł, który daje nam pewne możliwości budowania tej konkurencyjności turystyki w województwie zachodniopomorskim jeszcze w większym stopniu. Tak, jesteśmy niewątpliwie destynacją turystyczną pod względem ilości miejsc noclegowych, pierwszy region w Polsce. Natomiast jak to zrobić, żeby to jeszcze przyniosło korzyść środowisku? I takie tematy oczywiście są realizowane nad polskim Bałtykiem, między innymi chociażby projekt, który pozwala młodym ludziom przyjechać nad Bałtyk, uczestniczyć w sprzątaniu Bałtyku, plaż bałtyckich, ale w zamian za to mieć po prostu zapewniony nocleg za darmo, jakieś tam podstawowe wyżywienie, a dodatkowo budować więzi z uczestnikami tego typu kampów. Tak? I tego typu rozwiązania dotyczą wielu destynacji na świecie. Jest taki sam projekt w Szwajcarii, jest taki sam projekt w Islandii, są takie projekty gdzieś tam w Nowej Zelandii. One się cieszą bardzo dużą popularnością. Przyjedźmy i posprzątajmy, tak? Przyjedźmy i naprawmy na przykład infrastrukturę. Kolejne tego typu przykłady to kwestie związane chociażby z posprzątaniem obszarów wzdłuż rzek, tak, parków miejskich i tak dalej. Branie pod uwagę w przypadku chociażby wyceniania pobytu turysty, to czy przyjechał do nas pociągiem, czy samochodem, czyli wchodzi tutaj w grę także ślad węglowy.
3: Tutaj też myślę, wejdę w słowo, od razu narzuca się na myśl wszelkie na przykład agroturystyczne aktywności, gospodarstwa, których nie brakuje na Pomorzu Zachodnim.
4: Tak, dokładnie, czyli przyjazd na przykład z opcją uczestniczenia w pracach gospodarstwa, na przykład w przetwarzaniu tych słoików, tak, nauczeniu się przy okazji tego, jak to się robi, to już jest trochę niknąca umiejętność.
3: Przypomnę, słuchaczom tak. W pierwszej części mówiliśmy o tym, że można też zrobić konfitury na takim wyjeździe.
4: Robimy konfitury na wyjeździe, pomagamy gospodyni, która na przykład prowadzi jakąś sprzedaż bezpośrednią, uczymy się tego, jak robić, pomagamy jej w takich bieżących pracach, dodatkowo wyjeżdżamy stamtąd z całą torbą tych specjałów, za które na przykład zapłacimy, może nawet jakieś promocyjnej cenie. No i wszyscy są zadowoleni. Turystyka regeneracyjna to jest turystyka win-win. Wszyscy są wygrani. Są wygrane społeczności lokalne, są wygrani także turyści. Czyli mamy sprzątanie, mamy kulinaria, mamy kwestie związane z kulturą.
3: Na przykład... A gdzie tego szukać, panie doktorze? No bo to od razu w dzisiejszych czasach wiadomo. Pierwsze, co mi się pojawia w głowie, dobra, to na jaką stronę internetową mogę wejść, gdzie mogę takie oferty znaleźć?
4: Jest, jeżeli państwo wygooglają sobie turystykę regeneracyjna, to jest taka mapa gospodarstw, które uczestniczą w tym procesie i w tym projekcie, gdzie możemy sobie sprawdzić w całej Polsce, takich gospodarstw jest coraz więcej, one się tam zgłaszają i klikamy sobie na województwo i wybieramy określone gospodarstwo wraz z ofertą tego, co możemy tam zrobić albo czego doznać, tak? Tutaj pojawiają się także kwestie związane z jakimiś usługami, z jakimś rzemiosłem.
3: Szlak gryfitów gdzieś. Ale rzeczywiście się
4: mamy tutaj fenomenalne możliwości rozwoju, bo to jest i kulinaria, i to są kwestie związane z bardzo bogatą kulturą. Począwszy gdzieś tam od Słowian i Wikingów, przez templariuszy, przez II wojnę światową, a jeszcze wojny napoleońskie i wszystkie inne, mamy tą historię ogromną, tak? A więc sam przeszedłem szkolenie w Forcie Gerharda i właśnie właśnie o to chodzi. Trochę przez zabawę, trochę przez nauczenie historii, takich nowych doświadczeń, doświadczanie. W przypadku turystyki regeneracyjnej jest bardzo ważne doświadczanie. Nie tylko konsumowanie, nie leżenie właśnie na plaży i wyjście z tej plaży. Zresztą Państwo zauważyli, w tym roku przy zachodniopomorskich plażach bardzo często pojawiły się takie plakaty: wyjdź z plaży i zabierz ze sobą śmieci, które gdzieś tam są, tak? A więc kończymy plażowanie i wychodzimy z takim workiem, żeby go wyrzucić wcześniej. Ja często swoim studentom mówię, że za moich czasów wyjazd nad jezioro samochodem często kończył się na końcu umyciem tego samochodu w jeziorze, tak? No bo takie były czasy. Teraz mam nadzieję, że nikomu już do głowy nie przyjdzie takie rozwiązanie. Wręcz przeciwnie, właśnie kończymy biwakowanie, rozglądamy się wokół, widzimy jakieś pozostałości nasze czy nie nasze, robimy szybki obchód i sprzątamy. Kto był harcerzem, to wie, o czym mówię. Kto w jakikolwiek sposób gdzieś tam uczestniczył ze swoich młodych lat w jakichś czynach społecznych, to też wie, o czym mówię. To są naprawdę bardzo, bardzo proste rzeczy. Naprawia się szlaki turystyczne, maluje się nowe oznaczenia, pomaga się w stajni, sprzątając po koniu, a dzięki temu mamy możliwość przejechania się na tym koniu. Tych możliwości są setki.
3: Ja już jestem po urlopie, to jest nie w porządku, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze jeszcze nie są, a jeżeli są, to cóż, poddaliśmy kolejny pomysł na to, jak spędzać aktywnie czas. Super Eko Magazyn. Dr Arkadiusz Malkowski, Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.

0: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
1: Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Biznes to relacje. A najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych. Szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i hotel jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazet, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
15: Barbara Gądek. Przed nami dwa głośne i wyczekiwane wydarzenia na szczecińskiej mapie kulturalnej. Czas uchylić rąbka tajemnicy. Za miesiąc, 10 października, w Teatrze Polskim odbędzie się premiera spektaklu Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Inspiracją dla twórców stał się wstrząsający reportaż Svena Lindqvista. Sztuka przenosi klasyczną opowieść Konrada we współczesny świat mediów i polityki, stawiając gorzkie pytania o język wyższości, przemoc i to, jak łatwo oswajamy ludzkie tragedie. O oprawę wizualną wydarzenia zadbał wybitny, wielokrotnie nagradzany artysta Aleks Drewiński, tworząc plakat do tej inscenizacji. Z kolei w muzycznym kalendarzu Szczecina czas na absolutny hit. W piątek, 25 września, przyniesie kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. Szykuje się gorący początek jesieni na szczecińskich scenach. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronach internetowych Teatru Polskiego i Filharmonii.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Przedpołudnie z radiem Super FM sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
1: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Wendler.

Jedna z sympatycznych piosenek, bardzo optymistyczne dźwięki, Zary Larsson i Clean Bandit. Rozpoczął się od konkursu na najpiękniejszy kapelusz i kolorowego przemarszu na potańcówkę do Teatru Letniego. Mówię o tygodniu inicjatyw senioralnych. Seniorzy odebrali klucze od miasta, od prezydenta Szczecina i przez najbliższe dni wezmą udział w przeróżnych warsztatach i spotkaniach. Spoglądam na plan tych spotkań i warsztatów. Dzisiaj o 11:00, to dosłownie za niecały kwadrans, zapraszamy na muzyczne spotkanie w otoczeniu natury Syrenie Stawy. To wejście od ulicy Arkońskiej. Spotkanie otwarte również dla osób, które chciałyby poznać grupę wokalną Ale Babki i zastanawiają się nad dołączeniem do zespołu. Nie trzeba występować solo, najważniejsza jest przede wszystkim radość ze śpiewania, spotkanie z innymi osobami i wspólnie spędzony czas. Przypominamy, godzina 11:00, Syrenie Stawy. Przychodzimy od ulicy Arkońskiej.

0: trochę nostalgiczny, ale zawsze przebojowy Andrzej Piaseczny. Wszystko dobrze. Co dalej z dronem znalezionym na Bałtyku? Mamy aktualne informacje wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. Szczegóły w wiadomościach o 11.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
10: Jest 11. Wiadomości Super FM.
11: Dron znaleziony w Bałtyku nadal na plaży. Powiemy co dalej. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Za chwilę też prezes PiS o aferze zonda krypto.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Wciąż na plaży pod Rusinowem dron znaleziony wczoraj przez wojsko. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy, teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
12: Dron jest zabezpieczony na plaży, wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
11: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu. Duński minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. To po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na wodach międzynarodowych na południe od duńskiej wyspy Falster podczas rutynowej misji fotograficznej. Jedna z dwóch flar przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Są dokładne dane o sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 3,4% porównując rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych doniesieniach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X wspomnianym z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska jest szef telewizji Republika. Kaczyński podzielił się za to kilkoma ogólnymi refleksjami na temat afery.
13: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
11: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy Zonda Krypto, Przemysława Krala. Z cytowanych dokumentów wynika, że pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ważne nie tylko dla kierowców, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
14: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni.
11: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
1: Super FM. Pogoda.
0: W takim towarzystwie przyjemnie się pracuje. Obowiązki, które wydawały się nie do przejścia, są banalne. Pogodna aura sprzyja nam w pracy. Po południu także możemy liczyć na słońce. Dzisiaj w stolicy Pomorza Zachodniego przyjemne 23 stopnie. Tyle ma być po południu. Teraz niedaleko Super FM na Plasu Rodła, już prawie 18 kresek.
10: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: Kłaniam się i zapraszam. 4,5 po 11. Tak, wszystko się zgadza. Czy ja już Was zapraszałem na cudownie zielony i w dodatku w kwiatach weekend na Wałach Chrobrego? Z tego co pamiętam, dzisiaj nie mówiłem. Wczoraj także, zatem już za moment nadrobimy tę zaległość.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
0: Fastboy, Dido i Justin Timberlake. Tak gramy w Super FM.

lubimy go słuchać w Super FM. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Kwadrans po 11:00 Super FM z widokiem na Szczecin. Organizatorzy Marek Maj i Robert Szyjanowski powiedzieli krótko: zaczęliśmy już końcowe odliczanie, wszak zlot szalonych ogrodników za pasem to już ten weekend. Od soboty przypomina Super FM szaleństwo. Dużo kwiatów, roślin, sadzonek, bylin, mebli ogrodowych. Zresztą wszystko, co tam sobie zamarzycie, będzie czekało na was. Pamiętajcie o ogrodach. Kiermasz ogrodniczy zbliża się do nas. To jesienna edycja. Już 19 września w sobotę od 9 rano. Stoiska jak zwykle wzdłuż ulicy Wały Chrobrego, a także Zygmunta Starego i Szczerbcowa. No i teraz pytanie chyba zasadnicze. Czy listy zakupów już są gotowe? Czy nastawiliście się już na te właśnie przemyślane decyzje, a może te bardziej spontaniczne? Mam nadzieję, że uda się wszystko to znaleźć, co myślicie, o czym marzycie. Pamiętajcie o ogrodach. Edycja jesienna już w ten weekend na Wałach Chrobrego. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Radio Super FM.

0: 50 twarzy Greya. Czy ktoś jeszcze pamięta ten film? Z tego filmu właśnie pochodzi ta piosenka Ellie Goulding. 27 po 11. Super FM z widokiem na Szczecin. Wchodziliście dzisiaj na naszą stronę Super FM? Tam znajdziecie echa porannej rozmowy w porannym programie. Poseł Konfederacji o dzikich lokatorach. Ustawa, która ma przywrócić równowagę między prawem własności a ochroną lokatorów. Poseł Konfederacji Ryszard Wilk w rozmowie w naszym studiu zapewniał, że złoży w Sejmie wspólnie ze szczecińską detektyw Małgorzatą Marczulewską projekt ustawy, który ma szansę na przegłosowanie. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na naszej stronie Super FM.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

Podobno najlepsze espresso smakuje z Sabriną Carpenter. A można spróbować. 17 minut do południa Super FM z widokiem na Szczecin. Pamiętacie historię słynnej już komody z oszczędnościami? Jak już pewnie usłyszeliście w Super FM, pieniądze z wystawionej na śmietnik komody znalazły się i są dalsze wątki w tej sprawie. Są teraz zarzuty na znalazcy z Warzymic. Kobieta usłyszała zarzuty w głośnej sprawie. To sąsiadka mieszkańców Warzymic, która chciała przywłaszczyć sobie dziesiątki tysięcy euro. Gdy brała mebel, nie była tego świadoma, a znalezione pieniądze nie oddała. No to teraz sąsiadce za przywłaszczenie grozi do roku pozbawienia wolności. Tak sobie myślę, przecież można było wcześniej oddać i może nawet byłoby jakieś znaleźne. Kto wie?

0: Robin Schulz. Jego nowa propozycja w Super FM. Zresztą wszystkie piosenki, które gra Radio Super FM, możecie sprawdzić na naszej stronie super.fm, zakładce muzyka. Co z cenami, co z inflacją, co zdrożało najbardziej? Analitycy już to wiedzą, a my powiemy wam w wiadomościach Super FM w samo południe.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama.
3: Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
4: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
3: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
4: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
3: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
5: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
6: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
7: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Biznes to relacje. A najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
4: Znudziły ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
5: I po reklamie.
6: Tak gra super.

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w sierpniu. Niemiecki rząd wstrzymuje wyjazdy polityków na Ukrainę pociągami. Rycerze zrobią sobie w ten weekend pod Grunwaldem jesień średniowiecza.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
3: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
1: Mówi Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy stracą klientów i zlecenia. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firm może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność. 12-miesięczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na zmiany w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tzw. kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy lekarzy w publicznym systemie. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
4: Co do zmian i kierunku, okej. Ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
1: Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku przyszłego roku. Zagranica. Czołowi niemieccy politycy nie będą na razie jeździć na Ukrainę koleją, informuje Der Spiegel. To reakcja władz w Berlinie na niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy podróżowali do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Teraz jednak te wyjazdy zostaną wstrzymane do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa. I na koniec zmieniamy temat. Najlepsi rycerze ponownie powalczą pod Grunwaldem. W najbliższą sobotę odbędzie się tam turniej Jesień Średniowiecza. Zawodnicy z całego kraju będą rywalizować o punkty rankingowe, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
5: My zamykamy polską ligę turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają tutaj, żeby zdobywać punkty do kadry Polski.
1: W tym roku walki rycerskie będą biletowane. Podczas wydarzenia będzie też pokaz ginących zawodów, takich jak kowalstwo czy garncarstwo.
2: Super FM. Pogoda.
6: Niebo niemal bezchmurne i słońce, temperatura rośnie i czego chcieć więcej. Zapowiada się pogodne popołudnie, które warto wykorzystać może po pracy, spacer do ulubionego parku czy lasu. Teraz 19 stopni, niedaleko Parku Kasprowicza. Po południu nawet do 23 stopni.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
6: Kłaniam się, zapraszam, witam tych, którzy już teraz dołączyli do nas. Nasz reporter Piotr Jarząbek śledzi dla nas wszystkie mecze w ramach szczecińskiego turnieju tenisowego. To już 33. edycja tego sportowego święta w naszym mieście. Relacja Piotrka jeszcze w tej godzinie, a wcześniej obiecana porcja zaproszeń kulturalnych od Basi Gądek.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Muzycznie prześlicznie bym powiedział. Teddy Swims, Lenny Kravitz i Brave. Tak zagramy.

Aż trudno uwierzyć, że kiedyś w latach 80. stacje radiowe grały tę piosenkę w wykonaniu Stevie'ego Wondera. 13:30 po południu, Super FM z widokiem na Szczecin. Jak aura sprzyja, to czemu z tego nie skorzystać? Super FM wspierało i wspiera wszystkich szczecińskich żeglarzy. Teraz ważne info dla Was. Myślę, że nie muszę Was przekonywać, że warto wziąć udział w Oderman Cup. Pierwszy weekend października na Zalewie Szczecińskim odbędą się ostatnie w tym sezonie regaty organizowane przez Centrum Żeglarskie. To 3 i 4 października. Do udziału w zawodach mogą zgłaszać się załogi jednokadłubowych jachtów morskich zdolnych do żeglugi na akwenie regat. Rywalizacja będzie przeprowadzona na Zalewie Szczecińskim, a więcej informacji znajdziecie na stronie centrumżeglarskie.pl.

0: słuchamy Super FM, to Rihanna. 24 po południu, odwieczny dylemat. Do kina czy na film? Spoglądając do propozycji filmowych Kina Zamek, z pełną stanowczością odpowiem zdecydowanie na film. Ale zanim wybierzemy się na film do Kina Zamek, zaproszenie na 14 już edycję wystawy Mistrz i Morze, wydarzenia, które jest nie tylko kontynuacją ważnego dla Joli Szczepańskiej Andrzejewskiej cyklu, ale także symbolicznym podsumowaniem działalności Galerii Sztuki Współczesnej Art Gale. Jest ona jedną z najdłużej działających prywatnych galerii w naszym mieście, natomiast może jest to od lat dla artystów punktem odniesienia, zmienne, pełne tajemnic, a jednocześnie niezmiennie inspirujące. Tegoroczne prace różnorodne i pełne pasji pokazują, że tradycja może iść w parze z poszukiwaniem nowych form i języków sztuki. Od poniedziałku będziemy Was zapraszać do Posejdona. Zaproszenie także do zdobycia jutro w naszym przedpołudniowym programie na wernisaż tej wystawy. Za kilka minut Basia Gądek i Super FM zaprasza.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni Ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
14: Pora na kinomanów i kameralny wyjątkowy świat. Barbara Gądek. Sprawdzamy, co na wrześniowe wieczory przygotowało szczecińskie kino Zamek. Sezon kinowy w zamku upłynie pod znakiem gorących premier, klasyki i powrotów wielkich mistrzów. W repertuarze znajdziecie m.in. najnowsze dzieło Pedro Almodovara Gorzkie Święta, niezwykle osobistą, pełną pasji opowieść o pamięci i wybaczaniu. Z kolei fani kina włoskiego zobaczą pasjonujący dramat o relacjach i kryzysach. O czym sobie nie mówimy w reżyserii Gabriele Muccino. Dla poszukiwaczy nieszablonowych historii przygotowano argentyński komediodramat Homo Sapiens, zjadliwą i celną satyrę na dylematy współczesnego człowieka. Będzie też amerykański dramat Zaproszenie z Penelope Cruz i Edwardem Nortonem, a także nagrodzony w Cannes najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, wstrząsającą podróż Thomasa Manna i jego córki przez powojenne Niemcy. Nie zabraknie też absolutnych perełek na dużym ekranie w ramach pokazów specjalnych i jubileuszowych. Zobaczycie zrekonstruowane w jakości 4K Rekwiem dla snu na 25-lecie premiery, kultowe Milczenie owiec, arcydzieło azjatyckiego kina Zawieście czerwone latarnie, a w cyklach rocznicowych i klasyce Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy oraz Salto Tadeusza Konwickiego. Dopełnieniem programu będą lubiane przez widzów filmy o sztuce, w tym m.in. dokumenty poświęcone tajemnicom Dziewczyny z perłą Vermeera czy ikonicznym słonecznikom Van Gogha. Pełny harmonogram i wejściówki znajdziecie na stronie zamekszczecin.pl.
15: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Turniej tenisowy Szczecin Open trwa. Na kortach przy Wojska Polskiego jest Piotr Jarząbek. Pogoda jak na razie dopisuje tenisistom. Piotrek, dzisiaj występy dwóch Polaków. Który z nich ma większe szanse, by zbliżyć się do finału rozgrywek?
2: Dzień dobry. Myślę, że większe szanse możemy upatrywać u Daniela Michalskiego. To jest zawodnik, który miał wziąć udział w kwalifikacjach, ale jako, że została się trzecia dzika karta do turnieju głównego, no to ją właśnie zgarnął Daniel Michalski. Drugim Polakiem będzie Filip Pieczonka. Filip Pieczonka udział w kwalifikacjach brał, wygrał dwa mecze, więc ma już dwa mecze w nogach. No i dzisiaj zmierzy się z Portugalczykiem Tiago Pereirą, który nie musiał brać udziału w kwalifikacjach. On był już rozstawiony w turnieju głównym. Na te mecze jednak musimy chwilę poczekać, bo mecz Filipa Pieczonki o 17:00, a Daniel Michalski zmierzy się o godzinie 19:00 z Niemcem Marvinem Millerem w meczu dnia. Wczoraj w meczu dnia udział brał Alan Ważny, też grał z Niemcem Tomem Gritschem, no i niestety nie udało mu się przejść do następnej rundy, przegrał 2-1 i sam przyznawał, że już w tym trzecim secie po prostu zabrakło siły, robił co mógł, no ale ta trzecia partia przegrana 6-0, no i niestety Rzeszowianina w drugiej rundzie turnieju Investing Szczecin Open nie oglądamy. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje tutaj teraz, no to czekamy na pojedynek Marco Trungaliego, Argentyńczyka rozstawionego z numerem 3 na korcie centralnym, on dopiero się rozpocznie o 13:00. Teraz trwa za to spotkanie Chorwata Luki Mikruta, rozstawionego z numerem 8, który na razie prowadzi 5-3 z Łotyszem Robertem Stombarksem.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

są tacy artyści, do których z przyjemnością wracamy w Super FM. To jeden z nich, George Michael. Przed momentem Carlos Whisper. Za chwilę wiadomości o 13 w Super FM sprawdzimy, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim i co dalej z aresztowanym byłym już prezesem PKOL-u Radosławem Piesiewiczem.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
10: Dron wyłowiony z Bałtyku już częściowo przebadany. Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawdzimy też, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie zbadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to najprawdopodobniej dron wojskowy z Rosji typu Gerbera. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie, informuje resort zdrowia. To 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Europoseł Grzegorz Braun już bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował właśnie w głosowaniu o jego uchyleniu. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Decyzja Europarlamentu o uchyleniu immunitetu europosłowi otwiera drogę do postawienia Brauna przed sądem. Odsunięcie od PKO-lu aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę już zgłosił Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
11: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów staje.
10: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych usiądzie w sumie 10 osób, mają od 24 do 52 lat. Odpłatnie udostępniali swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
12: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
10: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Nieco ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca złotych, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal Prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa śląskiego, a podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju, w województwie dolnośląskim i lubelskim.
8: Super FM. Pogoda.
13: Popołudnie w stolicy Pomorza Zachodniego pogodne i słoneczne. Jutro już tak nie będzie, zatem nie muszę Was przekonywać, by popołudnie spędzić aktywnie. Teraz niedaleko Placu Grunwaldzkiego 21 stopni, 20 na Pomorzanach i na Gumieńcach.
9: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
13: Nim się obejrzymy i będziemy w drodze z pracy do domu po 15:00, najważniejsze i te potrzebne informacje dla zmotoryzowanych. Przed nami ostatnia godzina programu Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.

Pery. Super FM z widokiem na Szczecin. Kto lubi historię, kto interesuje się gryfitami, Zamek Książąt Pomorskich szykuje się na święto gryfa. Będzie parada Gwardii Gryfa, wojów i rycerzy. Pokaz walki wojów księcia Warcisława i gryfity. Uzupełniony komentarzem historycznym, swoje umiejętności także zaprezentują rycerze z epoki księcia Kazimierza V gryfity. Wydarzenie będzie również okazją do spojrzenia na historię książąt pomorskich z bardziej naukowej perspektywy. Odbędzie się wykład, dlaczego gryf stał się herbem książąt pomorskich. Przypominamy, 26 września Zamek Książąt Pomorskich zaprasza na święto gryfa. O tym będziemy jeszcze Wam nieraz przypominać w Super FM.

0: Alex Warren i chce się tej piosenki słuchać tak na okrągło. Tu Super FM. Robert, tymczasem Robert z Niebuszewa napisał do mnie, czy może Super FM zaprosić słuchaczy na pożegnanie lata. Będzie sporo niespodzianek. Szykujemy. No to już w kolejnych minutach sprawdzę, jak będzie wyglądała prognoza pogody na sobotę. Czas teraz na obowiązki.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Cześć, sąsiedzi!
4: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: To

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.

Tak, gramy dla was w Super FM, obiecałem. Sprawdziłem dla was w sobotę. W Szczecinie ma być pogodnie i słonecznie od 21 do 22 stopni. A dlaczego sobota? No właśnie, zgodnie z namową naszego słuchacza zapraszamy pozostałych chętnych, którzy chcieliby poświętować razem z nimi na Niebuszewie pożegnanie.

0: biegłego. No, trzymam ją w ręku, a otrzymałem ją od mojego dobrego kolegi Piotra, który podróżował po zachodnich rubieżach Stanów Zjednoczonych. No i zechciał podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami oraz kawałkiem krajobrazu, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym miejscem na Ziemi. Piotrze, dzięki serdeczne. Dzisiejsza pocztówka zabiera nas do miejsca, którego sama nazwa brzmi trochę jak ostrzeżenie, bo jedziemy do Doliny Śmierci. Nazwa nie jest wymysłem współczesnej turystyki. Ona pojawiła się już zimą 1849 roku, kiedy grupa poszukiwaczy złota próbowała znaleźć skrót prowadzący do Kalifornii. No niestety, zagubili się w tym pustynnym labiryncie gór, dolin. No i paradoksalnie z całej grupy zmarła tam prawdopodobnie tylko jedna osoba. Ale wędrowcy byli przekonani, że miejsce stanie się ich grobem. Gdy wreszcie udało się im wydostać przez góry, jeden z uczestników miał odwrócić się i powiedzieć: "Goodbye, Death Valley." Nazwa pozostała. Dolina Śmierci jest miejscem geograficznych skrajności. Na przykład w Badwater Basin schodzimy na 86 metrów poniżej poziomu morza. To najniżej położony punkt w Ameryce Północnej. Przed nami rozciąga się niemal biała równina zbudowana głównie z soli, bo to pozostałość po dawnym jeziorze Manly. Woda zniknęła, ale pozostawiła minerały, które podczas parowania tworzą charakterystyczne takie wielokątne spękania, ogromną geometryczną mozaikę ciągnącą się aż po góry. A teraz podnieśmy wzrok. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej mamy Telescope Peak, osiągający 3368 metrów. Czyli w jednym krajobrazie mamy więc różnicę wysokości przekraczającą 3 kilometry. To oczywiście rezultat rozciągania skorupy ziemskiej. Jedne bloki skalne zapadają się, tworzą baseny, inne wypiętrzane są jako potężne pasma górskie, a skały Doliny Śmierci przechowują przy tym historię sięgającą ponad miliarda lat. No i oczywiście jest upał. Na przykład Furnace Creek 10 lipca 1913 roku zanotowana 56,7 stopni Celsjusza. Wartość uznawaną przez National Park Service za rekord najwyższej temperatury powietrza zmierzonej w ogóle na Ziemi. Latem temperatury regularnie przekraczają tutaj 49 stopni, a nawet noc nie zawsze przynosi ulgę. Dolina działa trochę jak taki gigantyczny piec. No ta kartka od Piotra jest dla mnie czymś więcej niż pocztówką z kolejnego parku narodowego, bo Dolina Śmierci przypomina, jak bardzo nazwy potrafią nas oszukiwać. W miejscu nazywane Doliną Śmierci znajdujemy bowiem ślady dawnych jezior, tropikalnych mórz, ludzkiej wędrówki przystosowanego do pustyni życia, czy geologicznej historii liczonej w setkach milionów lat. To nie jest więc kraina śmierci, to raczej krajobraz, który pokazuje, jak niezwykle uparte potrafi być życie. Nawet tam, gdzie ziemia zdaje się mówić człowiekowi: dalej już nie idź. No a Piotr poszedł i kartkę przysłał. Dzięki, do usłyszenia.
1: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Za chwilę wiadomości o 14:00. Jarek Fendler, dziękuję za wspólne przedpołudnie i kawałek popołudnia. Spotykamy się jutro po 9:00. Do usłyszenia.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Biznes to relacje. A najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
7: I po reklamie.
8: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
9: Nowe doniesienia w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie i komentarz premiera. Coraz mniej zaszczepionych dzieci w Polsce. GUS podał dane. Kolejarze przywrócili już normalny ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Państwowe pieniądze wymieniane na kryptowaluty i przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach. Biznesowe rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Financial Times ujawnia szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiSu, gdy koncernem zarządzał Daniel Obajtek. Jak informuje gazeta, podczas próby zakupu przez Orlen wenezuelskiej ropy w 2023 roku, wynajęci przez koncern pośrednicy wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek Orlen dostał mniej niż 1/10 i całe przedsięwzięcie zakończył ze stratą w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. A doniesienia skomentował już premier Donald Tusk. Jak stwierdził teraz, rozumie nerwowe zachowania urzędników prezydenckich i polityków PiSu. Dodał, że w sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty.
10: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
9: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników koncernu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce systematycznie spada od 15 lat, alarmuje GUS. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak m.in. błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. I na koniec zmieniamy temat. Serial Wdowia Zatoka, triumfatorem gali rozdania nagród Emmy, zdobył łącznie 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii seriali komediowych. Nagrodę dla dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt, którego akcja toczy się na oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center i opowiada o trudnej pracy personelu medycznego.
11: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem, a to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
9: Mówi twórca serialu R. Scott Jamil. Grający główną rolę w tym serialu, Noah Wyle, odebrał statuetkę dla najlepszego aktora.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy na ulicy Franciszka Ksawerego Drudzkiego Lubeckiego i tym razem nie będziemy się zajmować torowiskiem na północy. To jest temat, który wraca bardzo często i w tym wypadku również jest jednym z przyczyn, dla których się dzisiaj tutaj znajdujemy, bo mieszkańcy osiedla Drzetowo-Grabowo i dokładnie tego fragmentu ulicy Drudzkiego Lubeckiego skarżą się na to, że po ich ulicy jest po prostu głośno. Jeżdżą tutaj samochody ciężarowe, przejeżdżają tramwaje i od rana do wieczora jest po prostu głośno, huk i hałas. I w tej sprawie piszą petycję do Urzędu Miasta i do Wydziału Ruchu właśnie tego Urzędu Miasta. Pytanie, co się wydarzy dalej, tego na razie nie wiemy. Na razie wiemy, że jest petycja, w której właśnie mieszkańcy skarżą się na to, że tutaj nawet do 70 decybeli dochodzi, uwaga, w nocy. To jest całkiem spory wynik. I do tego proponują kilka rozwiązań, jak między innymi, no oczywiście remont torowiska, ale na to wiadomo, że na razie nie ma co liczyć, ale sugerują też chociażby postawienie fotoradarów. Mimo tego, że tutaj jest ograniczenie do 40 km na godzinę, no to niewielu kierowców przestrzega tej zasady, no i pozostaje liczyć na to, że te fotoradary byłyby jakimś rozwiązaniem. Więcej o tym temacie nasi słuchacze będą mogli słyszeć w popołudniowym programie, ale to był dzień, w którym porozmawiam z radnym osiedla Drzetowo-Grabowo Albertem Schmidtem o tym właśnie problemie. Zapraszamy już po godzinie 16.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Szczecińska Villa Lenza przyciąga wyjątkowym programem. Przede wszystkim sztuką na najwyższym poziomie. W rezydencji wystartowały 3 nowe ekspozycje towarzyszące Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego. Zobaczycie m.in. pracę Natalii Rybki oraz dzieła Jacka Sempolińskiego. A co w kalendarzu muzycznym i teatralnym? Na deskach spektakle, w tym m.in. poruszające dzieło 1888 Willa Miłości oraz pełen emocji Król Tanga. Z kolei pod koniec miesiąca klasyka w romantycznym wydaniu, czyli duety klarnetowo-fortepianowe. Miesiąc zakończy gala otwarcia festiwalu Senior Mówi. Szczegóły wydarzeń i bilety znajdzie się na stronie villalenza.pl. W drugiej połowie tygodnia scenę przejmą propozycje dla najmłodszych widzów oraz całych rodzin. W Operze na Zamku w soboty odbędą się wyjątkowe pokazy spektaklu sensorycznego Akuku, dedykowanego najmłodszym, a także bajki muzycznej Toto, która zachwyci najmłodszych melomanów barwną oprawą i inscenizacją. Z kolei w Teatrze Lalek Pleciuga w niedzielę ruszy seria pokazów ponadczasowej klasyki. Na scenę powróci Śnieżka w zachwycającej oprawie lalkowej. Będzie też kolejna okazja, by zobaczyć najnowszą propozycję Pleciugi dla dorosłych. Historię pierwszej zmarszczki. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: To jest Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: O powrotach klasyki filmowej do polskich kin opowiadam w tym programie bardzo chętnie. Wkrótce kolejne klasyczne filmy będzie można podziwiać na dużych kinowych ekranach. Dwa z nich wzbudziły moją szczególną uwagę. W październiku do kin powróci Crash w reżyserii Davida Cronenberga, a w listopadzie będzie już można oglądać Skrzypka na dachu w reżyserii Normana Jeffersona. Oba filmy dzieli przepaść, ale oba są ważnymi dziełami w historii kina. Cronenberg to w Polsce postać prawdziwie kultowa, a Crash to jedno z wydarzeń kinowych lat 90. Film wciąż pozostaje

0: proroczy, intrygujący i niepokojący. Dawno nie był pokazywany w kinach i nie jest też dostępny w innych obiegach. Przełomowe, kontrowersyjne w momencie premiery dzieło Cronenberga otrzymało na festiwalu w Cannes specjalną nagrodę jury za odwagę, brawurę i oryginalność. Kanadyjski mistrz zaproponował szokującą opowieść o goniących za adrenaliną, wyobcowanych z codzienności postaciach, które ekscytuje tylko ryzyko, a pożądanie staje się dla nich drogą do samozniszczenia. Chłodna, metaliczna, wystylizowana adaptacja powieści J.G. Ballarda to wchodząca pod skórę oraz głęboko w nasze umysły wizja nowoczesności, w której potrzebujemy ekstremalnych bodźców, by cokolwiek poczuć. Film będzie można oglądać w kinach już na początku października. A smutnym podsumowaniem tej premiery jest informacja o tym, że kilka dni temu zmarł ich producent tego filmu, Jeremy Thomas. Zdecydowanie innym doświadczeniem jest Skrzypek na dachu. To jeden z najlepszych musicali w historii kina. Kinowa wersja jednego z najważniejszych musicalowych przedsięwzięć w dziejach tej dziedziny sztuki. Oscary są tylko tego potwierdzeniem, a na pewno wpływ na legendę filmowego Skrzypka miała genialna rola Chaima Topola, który wcielił się w Tewie Mleczarza. To wybitne dokonanie pod każdym względem jest świetną filmową adaptacją wielkiego międzynarodowego hitu musicalowego, wystawionego na deskach teatrów całego świata, zachwycającego niezmiennie tak widzów, jak i krytyków. Skrzypek na dachu jest historią życia Tewiego, ubogiego mleczarza, któremu wiara, nadzieja i modlitwa pozwalają z pogodą ducha znosić wszelkie przeciwności losu i stawiać czoła trudnościom związanym z życiem w carskiej Rosji przełomu wieku. Film nominowany do Oscarów w aż 8 kategoriach wygrał w 3. Zachwyca do dziś muzyką i słynnymi musicalowymi piosenkami. Film jest ponadczasową, uniwersalną pochwałą nadziei, miłości i akceptacji. To prawdziwe musicalowe arcydzieło. Już na początku listopada film będzie można oglądać w naszych kinach, a ja na taki specjalny seans zapraszam wieczorem 1 listopada do kina Pionier 1907 w Szczecinie.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: rady!
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
17: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
18: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki. Czy to oznacza dłuższe lato?
1: Super FM. Wiadomości.
18: Miriam Lipińska. Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Rząd przyjął dziś projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi Donald Tusk.
19: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
18: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 mln zł. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorochusku, Medyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. hesko-bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
4: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
18: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 km między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
0: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
18: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne, choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Midnight Oil i Beds Are Burning we wtorkowe popołudnie w Radiu Super FM. Tak dla was gramy, by miło wracało się z pracy do domu, kiedy 20 minut po godzinie 15. A na początek droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zagadłowicza. Tutaj zatrzymacie się już na wysokości wjazdu na parking leśny, a zator ciągnie się aż do ronda Knappa. Nieco lepiej jest na Wojska Polskiego, ale także i tutaj potrzebujecie około 5, może nawet 7 minut, by przejechać dalej. Tłoczno na wspomnianej Wojska Polskiego na odcinku od Piotra Skargi do Placu Szarych Szeregów. Tutaj przy tym placu także hamulec się przyda na Wielkopolskiej, Piłsudskiego czy Alei Piastów. Ta ostatnia korkuje się już od skrzyżowania z Piotra Ściegiennego, ale pomimo zatoru szybko przejedziecie dalej. Przybywa zmotoryzowanych na Gdańskiej, tuż za basenem górniczym, jadąc w stronę centrum. Bez zmian nadal remontowane jest torowisko i wyłączony z użytku skrajny lewy pas ruchu. W tym miejscu warto zdjąć nogę z gazu, by nie doszło do kolizji. No i po prostu tutaj w tym miejscu, co?
0: Tu są korki.
1: Dokładnie tak. Wjazd od centrum zdecydowanie lepiej przebiega trasą zamkową, bo na energetyków zatrzymacie się już na wysokości Bulwaru Śląskiego. Stoi nabrzeże Wieleckie od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba, a jazda w kierunku północnych dzielnic miasta to pewnik postoju na ulicy Szczanieckiej i Stalmacha. O tym, co dzieje się w ścisłym centrum, ale także w Zdrojach, opowiem jeszcze przed godziną 16, a wy zawsze możecie przekazać nam najświeższe informacje z dróg. Wystarczy zadzwonić 91 24 55.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
6: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
2: I po reklamie.

0: 20 minut, tyle zostało do godziny 16, a ja bacznie sprawdzam szczęścińskie arterie, byście bez problemu albo chociaż objazdem dojechali szczęśliwiej na czas do celu. Wydłużył się zator na energetyków w stronę centrum. Zatrzymacie się już na wysokości Parnicy. Korkuje się Świętego Floriana do ronda portowców, ale stoi także most Długi w kierunku Prawobrzeża. Hamulec przyda się na Nabrzeżu Wieleckim od strony Jana Skolna i Kolumba. Wjazd do centrum zdecydowanie lepiej przebiega trasą zamkową. Zawsze możecie z trasy odbić w prawo w Jana Skolna i kontynuować jazdę do Śródmieścia ulicą Admiralską albo Kapitańską. Zatrzymacie się na Łady i potem także na Stalmacha w stronę Drudzkiego Lubeckiego. W ścisłym centrum ciężko jedzie się Edmunda Bałuki od Placu Żołnierza Polskiego do Placu Zgody. Tłoczno również na Rajskiego na odcinku od Alei Wyzwolenia do Placu Grunwaldzkiego. Możecie odbić w Mazurską, tak jak patrzę, ale... No potem dojedziecie do Placu Odrodzenia i tam także duży ruch i pojedziecie zderzak w zderzak. W Zdrojach czerwono od świateł stopu na Leszczynowej do ronda Łonów Podolskich. To samo dotyczy batalionów chłopskich w stronę Podjuch, ale za to Walecznych... Walecznych do Pszennej, do Przejezdnej, to cieszy. Tak samo cieszy jak fakt, że już o 15.55 Michał Kaczmarek rozpocznie swój program Ale to był dzień w Radiu Super FM. Ja Wam dziękuję za dzisiaj, Tomek Janiński. Bezpiecznej drogi Wam życzę. Słyszymy się jutro po godzinie 15.
1: Na program zaprasza sponsor Vaku, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem. You can't touch this.

0: zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Coldplay umie w przeboje i prawie, że to ostatni utwór muzyczny, który usłyszeliście w tej godzinie. No to wszystko dlatego, że zbliża się godzina 16, to już za 6 minut, a więc za 6 minut wiadomości, a potem przegląd najważniejszych informacji dnia w podsumowaniu dnia w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, zapraszam, bądźcie z nami. Dużo ważnych informacji z miasta, a także aktualne informacje z dróg. To wszystko przed nami.
0: Ale

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Leap Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Leap Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Leap Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
9: I po reklamie.
10: Tak gra Super.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Są już nowe szczepionki przeciw grypie, informuje resort zdrowia. Za chwilę przejrzymy też prognozy pogody na tegoroczną jesień.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
1: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. W tej aferze jest wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami PiSu. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Times o aferze wokół zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Wszystko działo się w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Orlen miał stracić na nieudanej transakcji ponad 1,5 miliarda złotych. Jak ujawnił brytyjski dziennik, płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach.
4: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa,
1: które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
5: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
1: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
7: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
6: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.
2: Super FM. Pogoda.
8: Ciepła polska złota jesień to jest to, na co zdecydowanie czekamy. Liście coraz bardziej pożółkłe, aczkolwiek rzeczywiście w ostatnich dniach czujemy taki piękny wrzesień. Dzisiaj wybija równo właśnie połowa tego miesiąca. Na termometrach w szczytowych momentach mieliśmy 24 stopnie, obecnie około 20. Wieczorem 17, wiatr czasem odczuwalny, ale raczej nie o dużej sile. No i ciśnienie, ono spada obecnie do 1010 hektopaskali.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Oj, przed nami dużo ważnych informacji ze Szczecina, a zaczniemy od tego, że na ulicy Druckiego-Lubeckiego jest coraz większy problem nie tylko z nawierzchnią, ale także z ciężkimi samochodami jadącymi w stronę policji do hali logistycznej, która znajduje się właśnie w tamtych okolicach. Co dalej z hałasem w tym miejscu? Od tego zaczniemy. Będzie także o remoncie drogi w Ustowie, czy o tym, że remont wodociągów powoduje komplikacje na 3 ulicach i te komplikacje w najbliższych dniach powinny zniknąć. A więc ta godzina to będzie typowo drogowa godzina w Radiu Super FM, a potem m.in. relacja z Sejmiku Województwa, czy informacje sportowe. Zaczął się turniej Invest in Szczecin Open i on będzie obecny dzisiaj w relacjach w Radiu Super FM, a także w popołudniowej rozmowie. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry.

0: Artur Rojek, czyli zrobiło się nastrojowo w Radiu Super FM, 11 minut po godzinie 16. Zaczynamy od ulicy Druckiego-Lubeckiego. Na Dodrzanka wręcz w opłakanym stanie, a do tego coraz więcej samochodów ciężarowych i coraz więcej hałasu. To realny problem właśnie Drzetowa-Grabowa.
1: A moim gościem w Radiu Super FM jest pan Albert Schmidt, radny osiedla Drzetowo-Grabowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: No i spotykamy się w miejscu, jak słychać chyba w tle, dosyć głośnym, rozjeżdżanym przez ciężarówki, przez autobusy, ulica Druckiego-Lubeckiego i petycja mieszkańców, żeby właśnie ten ruch tutaj trochę uspokoić.
2: Dokładnie, inicjatorką tej petycji jest pani Emilia Świder-Wardak, jednakże nie wiem, czy ten mikrofon jest jednokierunkowy, jednak jeżeli nie jest jednokierunkowy, to uwierzcie mi państwo, że ja muszę wręcz krzyczeć, żebyście mnie państwo usłyszeli. Jest tu naprawdę, naprawdę głośno. Mieszkanka tego tutaj, tej ulicy naliczyła w ciągu 40 minut, żeby nie skłamać, chyba 400 samochodów, w tym 70 samych ciężarowych. No to jest naprawdę wielki problem. Dla mnie jako radnego osiedla nie ma tutaj żadnego pola popisu, nie mogę tego zmienić. Głównym problemem jest to, że tutaj jest do 40 na godzinę. Tu nikt nie jeździ 40 na godzinę.
1: No i właśnie w tej sprawie mieszkańcy osiedla napisali petycję do Urzędu Miasta, do Wydziału Ruchu. I czego mieszkańcy oczekują od tych instytucji?
2: Mieszkańcy przede wszystkim, i to należy nadmienić, i jest to ważne, nie chcą walczyć z wielkimi korporacjami, bo to nigdy nie ma sensu. Zawsze, że tak powiem, korporacja wygra, bo korporacja ma to, czego społeczność często nie ma, czyli pieniądze. Jednak, żeby po prostu uspokoić ten ruch, żeby wprowadzić tu pewne ograniczenia, bo to nie może tak być, tak jak mówiłem, że jest taki nieustanny hałas, który po prostu przeszkadza. Zresztą nawet nie chodzi nawet o osoby starsze, osoby młode. Teraz sporo się mówi w mediach o zagrożeniu hałasem. Jednakże według mnie to jest bardzo, bardzo istotny problem i trzeba o tym mówić. Muszą być jakieś ograniczenia, ponieważ po prostu to szkodzi naszym dzieciom, szkodzi naszym uszom i ja naprawdę, mieszkając tutaj, nie chciałbym ogłuchnąć w wieku 45 lat.
1: Myślę, że nikt tego by nie chciał. Zobaczymy, jak do tej petycji ustosunkuje się, czy to Urząd Miasta. Moim gościem w Radiu Super FM był dzisiaj Albert Schmidt, radny osiedla Drzetowo-Grabowo. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za to, że pan przyszedł i było mi niezmiernie miło.
0: Piotr Jarząbek przygotował tą właśnie rozmowę, ja już tak trochę wybiegnę do przodu, bo w czwartkowej dodam porannej rozmowie będzie z nami Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina i wtedy też między innymi właśnie o Nadodrzance będziemy rozmawiać. Ale.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Zatory na Łęczni to takie całkiem porządne. Przejazd w stronę Głębokiego może nam trochę zająć, podobnie jak dołączenie do ruchu na przykład od strony ulicy Trauguta. Tutaj niestety tych samochodów jest całkiem sporo i wręcz prawie, że do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, a nawet Poniatowskiego samochody jadą dość powoli i jeszcze dłużej się jedzie, kiedy przystają na sygnalizacji świetlnej na czerwonym, a tam tych sygnalizacji jest przecież, pamiętamy i wiemy, całkiem sporo na Świętych w dwie strony dość powoli, aczkolwiek jeżeli już dojedziemy do Arkońskiej, to jakoś dalej w stronę na przykład Głębokiego, a właściwie w stronę Szafera powinniśmy dojechać. Na samym Głębokim niestety od Alei Wojska Polskiego i od Zagadłowicza duże zatory. Tak nawet się zastanawiam, czy trudniej jest jechać od Wojska Polskiego, czy od Zagadłowicza. Zaryzykowałbym, że w tym momencie chyba Pilchowo-Zagadłowicza, tamte rewiry są mocniej zablokowane. Dobre wiadomości już dla tych, którzy wjadą w Kupczyka, bo potem trasa do gminy Dobra tak naprawdę jest już właściwie bezproblemowa. Jeszcze zaglądamy na chwilę do centrum naszego miasta. No tutaj również w Kratę, to znaczy, że są takie miejsca, gdzie jedzie się całkiem płynnie, no ale są też takie miejsca, gdzie niestety musimy się liczyć z tym, że trzeba będzie trochę poczekać. Przykładowo dojazd do skrzyżowania z Bramą Portową na wysokości mniej więcej kładki już zaczyna się blokować. Nie jest tak, że łatwo w Alei Niepodległości, tutaj od Bogu Rodzicy, albo nawet jeszcze kawałek dalej sznurek samochodów. Podobnie na Placu Zwycięstwa do Trzywoustego korek. Od Trzywoustego za to do okolic 26 kwietnia powinno być dość płynnie, chociaż przed samym skrzyżowaniem na 26 kwietnia też trochę przyjdzie nam poczekać. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Ja też czekam, tyle że nie w korku, a na wasze sygnały, gdzie jest obecnie trudno jechać w mieście, żebym mógł w kolejnej pomocy drogowej przekazywać następne informacje wam, drodzy słuchacze.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i teraz jeszcze jedna szybka drogowa informacja. Dobra, żeby nie było, że tylko korki i korki, to niebawem na Ustowie powinno być trochę lżej. Remont ulicy Ustowskiej postępuje, o czym poinformowało dzisiaj Starostwo Powiatowe w Policach.
1: Przebudowa drogi w Ustowie wchodzi w końcowy etap. Pierwsza strona jezdni jest już gotowa, a od dzisiaj wykonawca prowadzi pracę po drugiej stronie i układa kolejną warstwę asfaltu. W związku z prowadzonymi robotami prosimy kierowców o nieparkowanie samochodów na jezdni. Pozwoli to wykonawcy sprawnie i bezpiecznie realizować zaplanowane prace. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, roboty zakończą się 30 września. Oznacza to, że już niebawem mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z przebudowanej drogi bez dotychczasowych utrudnień i w znacznie bardziej komfortowych warunkach.
0: Oj, czekamy na to zdecydowanie, bowiem regularnie w pomocach drogowych informuję Was o utrudnieniach na Ustowskiej i na utrudnieniach dojazdowych właśnie do ronda Hakena, czyli do tego ronda, które, że tak powiem, wchodzi w ulicę Ustowską, więc można powiedzieć, że tutaj mamy zdecydowanie dobre wiadomości dla naszych słuchaczy. Mówiła o tym Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.
2: Ale to był dzień. Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
4: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
5: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z

0: najlepsze okazje.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: I po reklamie.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: I jeszcze raz w pomocy drogowej zaglądamy do centrum Szczecina i tutaj będę was już trochę uspokajać. To nie jest tak oczywiście, że wszędzie przejeżdżamy płynnie, ale to są raczej takie krótkie zatory, powiedzmy kilkuminutowe przed sygnalizacją świetlną, czyli jak jest czerwone, to trzeba poczekać, czasem nawet dwie serie świateł, ale ogólnie czy to na Malczewskiego, czy na Wyzwolenia, czy na Felczaka, czy na Monte Cassino, czy na Emili Plater, Matejki, w tamtych rewirach jedziemy już dość płynnie. Trochę wolniej na Edmunda Bałuki, na dojeździe do Placu Zgody i od Placu Zgody do Szarych Szeregów też jedziemy dość wolno. Z Szarych Szeregów zjeżdża się trudno w Aleję Piastów, ale już od Alei Piastów i od Wojska Polskiego do tego ronda można się dostać właściwie bez większych problemów. To dobra wiadomość. Plac Grunwaldzki też przejezdny. Trochę gorzej rondo Giedroycia, ale trochę, bo znam takie przypadki, kiedy na to rondo naprawdę było ciężko dojechać, czy to od strony Wyzwolenia, czy od strony Staszica. Teraz owszem, to też nie jest tak, że tam nie ma w ogóle samochodów, ale powiedzmy, że po kilku minutach powinniście bez żadnego problemu się na rondo Giedroycia dostać. Podobnie jest od strony chociażby ulicy Krasińskiego, gdzie też samochodów jest tam trochę, ale w miarę szybko można się dostać tam, gdzie chcecie się dostać. Na Strzenieckiej trochę więcej samochodów przed wiaduktem na Wilczej i na Pawła Stelmacha do wysokości hotelu Wulkan też całkiem sporo samochodów. Potem już dalej w stronę Drudzkiego, Lubeckiego, Konarskiego, Dębogórskiej powinniście dojechać bez żadnego kłopotu, a więc omijanie ulicy Bogumińskiej dolnym tarasem północnych dzielnic to jest całkiem niezły pomysł, bo Bogumińska od Chorzej do Pokoju prawie że zablokowana.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Nowa Katy Perry za nami w Radiu Super FM. 11 minut i będzie 17. Teraz ważne informacje, które łączą w sobie elementy infrastruktury, a także wodociągów, trzy ulice, trzy remonty, trzy bardzo poważne sytuacje generujące utrudnienia. No i wiele wskazuje na to, że niebawem koniec tych problemów. O szczegółach Hanna Pieczyńska.
1: Wrzesień i październik to zawsze czas powrotów do szkół i na uczelnie, a ruch na ulicach jest bardziej wzmożony. Dlatego właśnie staramy się planować nasze zadania tak, żeby kończyć je w ważnych momentach. Przejezdna w pełni jest już ulica Narotowicza, Roztocka czy Krucza. Tam zakończyliśmy swoje prace związane z wymianą wodociągu. Staramy się nasze prace realizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla naszych mieszkańców, niezależnie od tego, czy robimy je sami, czy też mamy podwykonawców, którzy te zadania robią w naszym imieniu. W większości przypadków są to zadania, które realizujemy metodami bezwykopowymi po to właśnie, żeby ta uciążliwość dla naszych mieszkańców była jak najmniejsza. No i teraz zadając sobie pytanie, czy to się kiedyś skończy, czy utrudnienia w naszym mieście albo zadania związane z wymianą wodociągu kiedyś się zakończą tak całkiem. No biorąc pod uwagę, że w Szczecinie jest blisko 1500 kilometrów wodociągu, no to zawsze będzie coś do zrobienia. Natomiast staramy się skoordynować nasze działania i realizować je w sposób jak najbliższy naszym mieszkańcom, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa wodociągowego, a jednocześnie z minimalizacją pewnych utrudnień, które niewątpliwie na ulicach bywają.
0: A jeżeli dochodzi do takich utrudnień właśnie, to my w Radiu Super FM zawsze Wam o nich mówimy na bieżąco w pomocy drogowej, a także przeczytacie o nich na naszej stronie internetowej. 9 minut i będzie 17.

0: I już niewiele czasu, bo tylko 2 minuty pozostały do 17:00. Za chwilę w Radiu Super FM najświeższe wiadomości, a potem kolejne informacje ze Szczecina, m.in. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i sesja, na której działo się całkiem sporo. Poza tym relacja z planowanego wyjazdu szczecińskich lekarzy do Kenii. Ponad 20 medyków pojedzie. Będzie także dużo sportu. Wszystko dlatego zaczyna się turniej Invest in Szczecin Open.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: I po reklamie.
3: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
9: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Prezydent kontra Onet ruszył proces za artykuł o przeszłości Karola Nawrockiego. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
10: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
9: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, który dziś zeznawał.
11: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
9: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
12: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
9: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo, to w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Przyznał jednocześnie, że dla wielu kierowców granica obciążeń została osiągnięta. Średnio litr benzyny Super E10 zbliża się w Niemczech do prawie 2,5 euro. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
13: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
14: To był dobry znak, tak?
13: Tak.
14: Że one tak spokojnie wyszły.
13: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
9: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
1: Super FM. Pogoda.
0: Czasem słońce, czasem chmury i tak do końca dnia. Obecnie nad Szczecinem trochę więcej chmury, ale jeszcze przejaśnienia dzisiaj będą występować. 21 stopni Celsjusza, wieczorem 17, nad ranem 11, jutro w ciągu dnia 21. Dzisiaj deszcz nam nie grozi, ale jutro z rana może delikatnie popadać.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: No i witam Was ponownie. 4 minuty po godzinie 17. Czas najwyższy na kolejną porcję informacji ze Szczecina. Relacja z sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Czy ustawa o dzikich lokatorach, która powstała w Szczecinie, a w Sejmie będzie niebawem procedowana. O tym też rozmawialiśmy w porannej rozmowie i skrót z tej porannej rozmowy jeszcze przed nami. Będzie także sport i dużo dobrej muzyki, więc zapraszam, żebyście byli razem z nami. A popołudniowa rozmowa dzisiaj prosto z kortów tenisowych przy Alei Wojska Polskiego. Dużo się więc będzie działo na 97,5 FM. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia, 12 minut po 17. Sejmik województwa zachodniopomorskiego obradował. Jakie są wnioski z tych obrad i co ciekawego działo się na sali sesyjnej przy Mickiewicza, sprawdzał Andrzej Kutys.
2: Ostatnią sesję zachodniopomorskiego sejmiku mocnym akcentem otworzył Stanisław Wziątek, były wicemarszałek województwa, który odpowiadał za przebudowę i rozbudowę Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, nowej siedziby. Obecny sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z Warszawy przywiózł nagrodę dla samorządu województwa.
3: Odbył się finał konkursu Modernizacja 30-lecia i inwestycja XXI wieku. Zakończenia realizacji nowego obiektu użyteczności publicznej, czyli nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, uzyskała nagrodę 30-lecia. Więc proszę... Proszę, panie marszałku, o przyjęcie tej szczególnej statuetki.
2: Później radni dyskutowali m.in. o zmianach w budżecie zachodniopomorskiego. Tutaj głos zabierali także radni opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Temat, który pojawił się również w ogólnopolskich mediach, kwestia finansowania przez samorządy kampusu Polska Przyszłości, którego twarzą był prezydent Warszawy, były kandydat na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski, pytał radny PiS Krzysztof Nieckarz.
4: To związane z budżetem. Jaką kwotą został dofinansowany kampus Polska? Z jakiego paragrafu, z jakiej pozycji w budżecie i jaki cel było tego dofinansowania?
2: Co na to marszałek województwa, a także szef Zachodniopomorskiej Koalicji Obywatelskiej Olgierd Geblewicz?
5: Jeśli chodzi o kampus Polska Przyszłości, my nie dofinansowywaliśmy tego przedsięwzięcia, natomiast wykupiliśmy stoisko, podobnie jak inne miasta i regiony, za kwotę 20 tysięcy złotych.
6: Dziękuję bardzo.
5: Paragrafu promocji.
2: Po tej odpowiedzi dyskusji na ten temat już nie było. Dodajmy, że Zachodniopomorskie to nie jedyny samorząd, który wspierał kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. To także m.in. samorządy Łodzi, Gdańska, Bydgoszczy, Torunia, także województwa podlaskie, mazowieckie czy pomorskie.

0: Alex Warren, a jeszcze wcześniej męskie granie orkiestra i supermoce. Równiutko 20 minut po godzinie 17. Lekarze ze Szczecina pojadą na misję humanitarną do Kenii. Wylot już za kilka dni.
1: Tam nie będziecie mieli takich warunków jak tutaj, ekstra eleganckich.
2: Nazywam się Maciej Ćmil, jestem rezydentem neurochirurgii w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie. No, mentalnie jednak trzeba się przygotować na to. Psychologia to jeszcze musimy zabrać odpowiedni sprzęt, z tego względu, że tam nie będziemy mieć odpowiednich narzędzi, tylko sami musimy wziąć wszystko ze sobą.
3: Doktor habilitowana nauk medycznych Aleksandra Gawlikowska-Sroka. To moja pierwsza akcja, pierwszy wyjazd w ramach akcji Medycy dla Kenii. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo chciałabym wspomóc tą akcję, którą podziwiam i uważam, że mam w tej chwili czas, przestrzeń, umiejętności i chciałabym się nimi podzielić.
4: Piotr Burczewski, chirurg plastyczny, ordynator oddziału chirurgii plastycznej w Szpitalu Wojskowym. Jako że jadę pierwszy raz, jadę z czystą głową. No, mam nadzieję, że będziemy mogli dużo pomóc. Spodziewam się tego, że to, co zrobimy, ta mała kropelka, zmieni trochę oblicze tamtych rejonów.
1: Wyspał się pan na zapas, bo tam pewnie nie będzie czasu zbytnio na spanie.
4: Przyzwyczajeni jesteśmy zawodowo do krótkiego snu, więc nie będzie tutaj, myślę, problemu z tym tematem.
5: Nazywam się Szymon Jędrzejewski i po raz trzeci lecę do Kenii, do Meru, ale tym razem po raz pierwszy jako lekarz. W poprzednich latach jechałem jako student, więc teraz odpowiedzialność się zwiększa. No, to było niesamowite przeżycie i ogromne doświadczenie, no takie zawodowe, ale też na kolejne misje. Więc teraz faktycznie czuję, że mogę więcej pomóc.
1: Paradoks pewien, bo pan jako student może teraz występować, wtedy student, może pan trochę występować jako mentor wobec dużo bardziej doświadczonych kolegów, którzy jadą po raz pierwszy na taką misję.
5: No, można tak powiedzieć, może organizacyjnie, ale wiadomo, że doświadczeniem jeszcze mi dużo brakuje do kolegów. No, będziemy się wzajemnie od siebie uczyli.
6: Elżbieta Petriczko, jestem profesorem pediatrą, endokrynologiem, diabetologiem i koordynuję od lat misję pomocy charytatywnej dla Afryki, szczególnie dla Kenii.
1: Zainspirowała pani środowisko medyczne tutaj. Wszyscy mówią, że słyszeliśmy od jednego z lekarzy, że spełnia swoje marzenia, jak słuchał, jak wcześniej wyjeżdżali.
6: Tak, ja myślę, że to jest takie formujące doświadczenie dla młodych studentów i lekarzy i to oni mnie co roku mobilizują do tego, żebyśmy kontynuowali ten koncept, który się rozrasta i który rzeczywiście rozkwita. To, że będziemy mogli zorganizować dom dla dzieci w prowincji Meru, o czym jeszcze Państwu nie mówiłam, taki z prawdziwego zdarzenia, z zastępczą mamą, z warzywnikiem, z kurnikiem, z własnymi jajkami, że będziemy mogli zorganizować stację dializ, którą tę akcję koordynuje profesor Myślak, że rozrasta się część chirurgiczna, ta zabiegowa, niezabiegowa, że jedzie nas w tym roku 20 osób. Te wyjazdy mają wymiar nie tylko medyczny i myślę, że my czasem, wydaje mi się, więcej bierzemy niż dajemy, bo to bardzo zmienia też sposób jakby pracy, postrzegania samego siebie, takiego powrotu do tego pierwotnego celu, dla którego ludzie idą studiować medycynę, po to, żeby właśnie pomagać i żeby widzieć tylko tego chorego człowieka z jego cierpieniem, z jego godnością, z jego potrzebą. I no, ja uczę już 35 lat medycyny i to jest jeden z takich sposobów, który to realizuje.
0: Trzymamy kciuki, żeby to była udana i bardzo potrzebna tamtym ludziom pomoc i podróż. To była relacja Andrzeja Kutysa.

0: YouTube za nami, 28 minut po godzinie 17. Razem z wami wracamy do domu albo już popołudniowo wypoczywamy. Między innymi kulturalne podpowiedzi od Basi Grondecz za moment na naszej antenie, a w tej godzinie jeszcze pierwsze relacje z Invest in Szczecin Open. Zresztą prosto z kortów tenisowych będzie także nasza dzisiejsza popołudniowa rozmowa Radia Super FM po 18.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Barbara Gondek. Przed nami tydzień pełen teatralnych emocji w Szczecinie. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia w Teatrze Współczesnym będzie widowiskowy Frankenstein w reżyserii Grzegorza Jaremki. Kultowa powieść powraca w mrocznej odsłonie. Twórcy zapraszają widzów wprost w głębie horroru, by zmierzyć się ze strachem i pytaniami o naszą przyszłość. Do klimatu minionych lat przeniesie nas z kolei Teatr Mały, który zaprasza na spektakl Dobry Wieczór Fok w reżyserii Arkadiusza Buszki. To lekka, błyskotliwa opowieść nawiązująca do przedwojennych kabaretów, w której po świecie anegdot prowadzi sam Mieczysław Fok, a w tle pojawiają się oryginalne, archiwalne nagrania. W finale tygodnia w Teatrze Lalek Pleciuga zobaczycie nie tylko bajkową klasykę dla dzieci, ale i historię pierwszej zmarszczki, pełną humoru propozycje dla dorosłych. A dopełnieniem oferty dla najmłodszych będą sensoryczne widowisko Akuku oraz bajka muzyczna Toto w Operze na Zamku. Miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia. Wtorek, 15 września, 17:37 i trochę przenosimy się do porannych momentów, kiedy to dzisiaj z nami po godzinie 8 rano w studiu był poseł Konfederacji Ryszard Wilk, który odwiedzał województwo zachodniopomorskie i zakładał tutaj konfederackie kluby przedsiębiorców. O tym rozmawialiśmy w porannej rozmowie, ale także na przykład o ustawie o dzikich lokatorach, którą właśnie poseł Wilk przedstawiał w Sejmie, a która powstała w Szczecinie. Szczeciński wątek, pan ze szczecińską detektyw Małgorzatą Marczulewską. Kilka miesięcy temu w Sejmie zaproponowaliście ustawę dotyczącą dzikich lokatorów. Tutaj w Szczecinie o tym temacie było dość głośno ze względu na to, że no, powstała tutaj taka koncepcja, że ta ustawa jest potrzebna. Co się dalej z tą ustawą dzieje i czy w ogóle macie jakąś perspektywę tego, że poza tym takim charakterem inicjatywnym ta ustawa może w jakikolwiek sposób zafunkcjonować?
2: Tak, to jest ustawa, która ma na celu przywrócić równowagę pomiędzy prawem własności a ochroną lokatorów, ponieważ teraz prawo za daleko poszło i ludzie nie mogą odzyskać swoich nieruchomości. Ustawa jest po pierwszym czytaniu, bardzo szybko przeszła przez Sejm, nie została odrzucona. Na komisji posłowie i różne resorty zgłosiły swoje jakby pomysły do tej ustawy albo nam wskazały, co ewentualnie trochę zmodyfikować. Teraz czekaliśmy na ocenę Biura Analiz Sejmowych. Mamy już komplet i teraz nanosimy poprawki. Będziemy prosić Ministerstwo Sprawiedliwości o zaopiniowanie i przygotowujemy się do drugiego czytania. Więc tam posłowie się znowu zbiorą i jeżeli nie będzie zastrzeżeń, to wtedy ona już będzie głosowana na sali plenarnej.
1: Jak pan ocenia perspektywy tego, że tematy związane z dzikimi lokatorami zostaną uregulowane? Bo ja mam takie wrażenie, że to jest temat, który jak patrzymy na jednostki, które zostały oszukane, czy mają problemy z dzikimi lokatorami, to jest temat, który robi wrażenie polityczne. Aczkolwiek też, czy systemowo politycy są gotowi na to, żeby na przykład, nie wiem, wprowadzić zmiany dotyczące chociażby braku eksmisji do lokalu socjalnego, powiem szczerze, że mam wątpliwości.
2: Ja nie mam, bo my wprowadzamy tam bardzo prostą zasadę. Nie chcemy nikogo wyrzucać na bruk, jeżeli dotknęła go jakaś sytuacja losowa, utrata pracy, choroba i tak dalej.
1: Już wiemy, że dzicy lokatorzy to nie są osoby, które
2: nie,
1: mają takie sytuacje.
2: Dlatego my tam wprowadzamy bardzo prosty mechanizm, że jeżeli sąd będzie orzekał eksmisję z lokalem, to musi wziąć pod uwagę, czy ktoś, kto nie płaci, nie robi tego, bo nie może, czy nie chce. Jeżeli się okaże, że nie chce, sąd ma na to różne swoje sposoby, no to wtedy takiego delikwenta, który ma pieniądze, a nie płaci, oszukuje i żuruje na kimś, to będziemy go eksmitować do noclegowni i niech on się martwi, bo stać go na to, żeby sobie coś innego załatwić.
1: To był poseł Ryszard Wilk. Podcast z porannej rozmowy znajdziecie na naszej stronie internetowej, a jutro o poranku wzrost cen paliw i sytuacja przedsiębiorców. Wojciech Teszner z Polskiej Izby Paliw Płynnych i Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych to będą nasi goście jutro po godzinie 8 rano, a dzisiejsza popołudniowa rozmowa po 18 na żywo będzie za to z kortów tenisowych przy Alei Wojska Polskiego.

0: To była oczywiście Kaśka Sochacka, a jeszcze wcześniej One Republic. A teraz pierwsze informacje sportowe dzisiaj, bo na kortach przy Wojska Polskiego Invest in Szczecin Open, jedno z najważniejszych w Polsce i chyba w ogóle w Europie wydarzeń tenisowych. Co się tam dzieje na kortach, sprawdza Piotr Jarząbek.
1: Coraz mniej Polaków zostaje nam w turnieju głównym singla Invest in Szczecin Open 2026. Wczoraj z singlowymi rozgrywkami pożegnało się dwóch Polaków. Jeden z nich to szczecinianin Kasper Kniter, który w dwóch setach uległ czeskiemu tenisiście Martinowi Krumichowi 6-2, 6-2. No nie był to najlepszy mecz w wykonaniu szczecinianina, ale też nie ma co oczekiwać od niego cudów, no bo Martin Krumich w rankingu ATP zajmuje 256. pozycję. W turnieju Invest in Szczecin Open nie ma już także Alana Ważnego, zwycięzcy juniorskiego wielkiego szlema w deblu. W singlu poradził sobie nieco gorzej, choć trzeba przyznać, że postawił godne warunki rozstawionemu z trójką Niemcowi, Tomowi Gentzschowi. Pierwsza partia padła łupem Niemca, w drugiej Alan Ważny był lepszy w tiebreaku, w trzeciej jednak, jak sam Ważny już przyznawał, zabrakło mu po prostu trochę siły psychicznej. Dziś do gry w turnieju singla wchodzi dwóch ostatnich Polaków. Na początek kwalifikant Filip Pieczonka. On dostał dziką kartę do kwalifikacji, musiał wygrać dwa mecze, żeby znaleźć się w turnieju głównym. To mu się udało, a jego rywalem również będzie zawodnik, który kwalifikację przebrnął, czyli Tiago Pereira z Portugalii.
2: No duża ekscytacja. Nigdy tutaj nie grałem w turnieju głównym. Ten turniej jest jednym z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o rangę challengerową. Także jestem bardzo podekscytowany. Walczymy dalej. Mam nadzieję, że większa publika się zbierze.
1: Tak Filip Pieczonka komentował swój awans do turnieju głównego. Na koniec dnia dzisiaj Daniel Michalski z Marvinem Mellerem w meczu dnia. Kolejny pojedynek polsko-niemiecki i tutaj myślę, że są największe szanse na awans do drugiej rundy, choć Filip Pieczonka pokazał już na szczecińskich kortach naprawdę dobrego tenisa. Jutro jeszcze zaczynają się też pojedynki deblowe. Tutaj też mamy kilku Polaków. Warto zwrócić uwagę właśnie chociażby na Filipa Pieczonkę w parze z Piotrem Matuszewskim, czy duet szczecinian Kacper Kniter i Oliwier Sterniczuk.
0: To był Piotr Jarząbek. Oddaję dzisiaj Piotrkowi popołudniową rozmowę Radia Super FM, bo on jest właśnie na Wojska Polskiego, na kortach tenisowych i obserwuje, jak Invest in Szczecin Open w tym roku wygląda. A więc popołudniowa rozmowa po godzinie 18 z Krzysztofem Bobalą, czyli organizatorem właśnie tego turnieju.

0: To był dzień.
1: Już za chwilę, godzina 18:00, najpierw wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. Dziś przekazuję ją Piotrowi Jarząbkowi, a to dlatego, że to on się na sporcie u nas zna w Radiu Super FM najlepiej, a że zaczął się turniej Invest in Szczecin Open, to będzie rozmowa z kortów tenisowych. Bądźcie więc razem z nami, a ja się jeszcze z wami słyszę dzisiaj po godzinie 22:00 w magazynie Ale to był dzień, finału dnia.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: I po reklamie.
3: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
4: Paliwa mogą być tańsze, jeśli nie będzie weta, mówi rząd. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie, mówią lekarze. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Może odpowiedzieć przed sądem za negowanie Holokaustu.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na powrót programu obniżek cen paliw, tak zwanego CPN-u. Zapowiedział to dziś rzecznik rządu. Warunkiem jest, by prezydent nie zawetował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
4: Według premiera Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to o 10 miliardów więcej niż rok temu. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza, w przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
6: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
4: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. To już szósty raz Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiSu, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
7: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
4: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
8: To już kolejny raz można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
4: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Uwaga, podróżujący do Włoch przez Hiszpanię. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. Przedłużają o 15 dni, ma to związek z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Rzym tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo wewnętrzne i obawami przed możliwymi zagrożeniami terrorystycznymi. Hiszpania krytykuje działania Rzymu, uznaje to za sprzeczne z duchem strefy Schengen. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba więźniów. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami. W szwedzkich więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało 9 tysięcy osób. Serial Wdowia Zatoka dostał najwięcej tegorocznych serialowych Oscarów. Tak nazywane są nagrody Emmy przyznawane w Stanach Zjednoczonych. Wdowia Zatoka dostała aż 14 statuetek, a o czym opowiada serial, mówi dziennikarz filmowy Radosław Czysz.
9: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponoć przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasteczka, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
4: Doceniono też seriale The Pitt i Chętni na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Seahorn oraz Noah Wyla.
0: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
10: A gościem dzisiejszej popołudniowej rozmowy w Radiu Super FM jest pan Krzysztof Bobala, dyrektor chyba już trwającego na dobre takiego solidnie rozkręconego turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie. No rzeczywiście turniej już trwa, no dla nas ten turniej trwa już od roku, ale wystartowaliśmy, eliminacje zupełnie sprawnie poszły. Bardzo się cieszymy, bo dawno nie było czegoś takiego, żeby Polak wygrał eliminację. To wbrew pozorom wszyscy się dziwią, ale tutaj kwalifikacje są na niezwykle wysokim poziomie i tak naprawdę naprawdę tutaj poziom eliminacji to jest poziom taki, który reprezentuje bodajże czwarty chyba w Max Kaśnikowski, czyli czwarty Polak, jeżeli chodzi o listy rankingowe polskich zawodników. Więc takich mamy tutaj gości, którzy przyjechali i cieszymy bardzo się, że jeden z odbiorców dzikiej karty do eliminacji, czyli Filip Pieczonka, który taką kartę dostał, wygrał te kwalifikacje i nie pamiętam, kiedy Polak wygrał kwalifikacje, także to dobry wynik.
10: No to jest na pewno dobry wynik, biorąc pod uwagę, że to już 33. edycja, jeżeli dobrze pamiętam, turnieju Invest in Szczecin Open. Jak ten turniej się zmieniał na przestrzeni tych wielu lat?
11: Znaczy on się zmieniał bardzo, myślę, że zmieniał się na bardzo wielu też jakby formatach, czyli sport jest zawsze i tenis jest zawsze. Tenis to jest taki kręgosłup, który trwa. No, zmienia się choćby to, że samo ATP się zrobiło dużo większą korporacją. Dużo więcej od nas wymaga, to prawda, a wymaga także podnoszenia puli nagród, więc my tylko w ciągu ostatnich 2 lat musieliśmy podnieść pulę nagród o 75 tysięcy dolarów, czyli o niemałą kwotę w polskich złotych. I pewnie to będzie tak trwało, bo coraz bardziej duże challengery przybliżają się do turniejów ATP Tour 250. Taka jest idea, po prostu nie ma terminów na te turnieje 250. Za to, no, że tak powiem, dość hojnie ATP oddaje terminy na taki turniej jak nasz, czyli ATP 125. Jak bodajże 3 czy 4 lata temu przygotowywałem materiał na konferencję prasową, turniejową, to takich turniejów było chyba 16 czy 18 na świecie. Dzisiaj jest około 40. Oczywiście one, mało ich doszło w Europie, bo Europa jest dość pełna, jeżeli chodzi o kalendarz tenisowy. Natomiast duże zainteresowanie takimi turniejami gdzieś tam w Azji. I ta strona tenisowa rośnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o pulę nagród. Natomiast zmieniają się cały czas te wszystkie dodatki, dzięki którym mamy taką dobrą opinię, dzięki czemu tak wiele kibiców i gości nas odwiedza. Zmienia się festiwal. Chcemy, żeby ten festiwal troszeczkę przystawał bardziej do tych czasów, które mamy, do tego, żebyśmy mogli tutaj przyciągać na korty też młodych ludzi, bo bardzo nam zależy na tym, jakby ten festiwal, te turnieje aktorów, turnieje VIP-ów, jakieś atrakcje różnego rodzaju, które przygotowujemy, to jest przede wszystkim po to, żeby do turnieju przyciągnąć nowych ludzi. Zaczęliśmy od ubiegłego roku akcję przyciągania tutaj rzeczywiście bardzo małych ludzi, bo mamy korty z klasą, czyli dzieciaki ze szkół podstawowych w sposób zorganizowany przychodzą, uczą się kibicować, patrzą, jak wygląda prawdziwy tenis, jak wygląda organizacja takiego turnieju, bo im pokazujemy różnego rodzaju strefy, takich, które nawet nasi goście nie do końca widzą, więc dzieci są bardzo zadowolone, duże zainteresowanie. I chodzi o to, że jak patrząc na to, żeby te pokolenia coraz młodsze odwiedzały turniej, no to zmieniliśmy festiwal. Nie będzie to już festiwal w tym roku po raz pierwszy typowo muzyczny, ale to będzie połączenie i muzyki, i filmu, i komedii, bo mamy stand-up, mamy teatr impro, więc myślę, że się będzie fajnie działo. Sponsorom się to podoba. Musimy troszeczkę patrzeć w przyszłość, bo przed nami kolejne edycje. Chcemy ten turniej robić minimum jeszcze 3 lata, bo taką mamy kolejną umowę z ATP, a mam nadzieję, że w Szczecinie ten turniej będzie tutaj gościł dużo dłużej, a kwestia, czy ja będę miał tyle siły jeszcze go robić, ale są młodzi, którzy tutaj pewnie mnie bardzo dobrze zastąpią, bo rzeczywiście załoga jest super. Także zmienił nam się festiwal, mamy dalej turniej artystów i dalej mamy blisko 40 gości, którzy będą tu biegali za tą żółtą piłeczką po kortach w piątek i sobotę i niedzielę i to nazwiska naprawdę nie byle jakie, bo Jan Englert, Urszula Dudziak, Aśka Koroniewska, Maciek Dowbor, Marek Kościkiewicz z Demona, no jest ich rzeczywiście dużo, trudno teraz tutaj wymieniać. Mamy Dzień Dziecka, na który serdecznie zapraszamy. Kids Day to taka tradycyjna impreza, którą każdy organizator turniejów ATP organizuje dla najmłodszego pokolenia i wtedy podczas tego turnieju mamy podczas tego wydarzenia mamy turniej dla dzieci niepełnosprawnych, mamy turniej szkółek, mamy też darmową naukę, gdzie wpuszczamy w czwartek po południu rodziców z małymi dziećmi po to, żeby mogli sobie popróbować pobiegać z trenerem, bo to wiadomo, nie jest jeszcze gra w tenisa, ale taki wstęp do tej gry, więc wydaje mi się, że ten tydzień, jak tylko pogoda będzie łaskawa, będzie naprawdę atrakcyjny.
10: No to za pogodę pozostaje nam trzymać kciuki. Ja chciałem zapytać a propos tych odwiedzin, o których pan wspominał, no bo wiem, że były też odwiedziny przedstawicieli samego ATP. Dlaczego?
11: No to jest bardzo miła uroczystość i rzeczywiście dawno ich nie było. My tu kiedyś gościliśmy nawet wiceszefa ATP, ale to było wiele lat temu, a potem, tak jak mówię, no sama organizacja się nieco przekształca. Natomiast teraz mieliśmy szefa marketingu ATP, Josha, który przyjechał razem z Pedro, to menadżerowie, którzy rządzą różnymi działami w ATP. A uroczystość była rzeczywiście bardzo miła, bo dostaliśmy wyróżnienie, dostaliśmy bardzo ładną tabliczkę pamiątkową, jako że szczeciński turniej obchodzi w tym roku 30 lat współpracy z ATP. Mimo że to jest 33. edycja, pierwsze trzy edycje były robione pod szyldem Międzynarodowej Federacji Tenisowej, a od 96. roku jesteśmy w rodzinie ATP Tour, czy ATP Challenger Tour, bo to różnie było. I dostaliśmy gratulacje, bo jesteśmy na pewno, my to wiemy, że jesteśmy jednym z najlepszych turniejów tej kategorii na świecie, jednym z trzech, czterech takich naprawdę wyróżniających się. Do nas co roku ATP przysyła dyrektorów mniejszych turniejów po to, żeby podglądali, żeby się uczyli. Wszystko tu jest dopięte na ostatni guzik. Raport supervisora, który dostajemy na koniec, kończy się oceną excellent, więc nie ma już wyższej, więc wiemy, że robimy dobrą robotę przy okazji wsparcia miasta przede wszystkim, ale także wszystkich innych, no ponad 60 partnerów i sponsorów tego wydarzenia. Udaje nam się to przełożyć na sukces. Myślę, że sukcesem jest to, że rzeczywiście robimy to już tyle lat, bo to jest też bardzo ważne, ale to tutaj chodzi chyba jednak o taką pasję i o to, że po prostu kochamy tenis i u mnie w rodzinie tenis jest codziennie obecny, w sensie albo coś tam odbijam sobie z moimi kolegami po 60, albo oglądam, jak tylko jest taka możliwość, więc dość dużo tego tenisa przez całe właściwie życie mi towarzyszy i fajnie połączyć hobby z robotą, bo to po prostu człowiek się nie nudzi, więc dlatego myślę, że to też jest wtedy widoczne dla władz, że u nas się nic nie udaje, my jesteśmy przygotowani, reagujemy na każdą i na każdy ich pomysł, staramy się wykonywać wszystko to, co jest w regulaminie, a regulamin to jest 400 stron, a 4 do przeczytania i my go mamy, już nawet nie czytamy, tylko wszystko już mamy w głowie i to jest super, że ktoś to docenia, że chciało mu się z tych Stanów tutaj przylecieć i spędzić z nami trochę czasu, także mamy obiecane, że co drugi rok będą do nas przyjeżdżać, bo tak im się podoba. No co roku mówią, że nie dostaną pewnie aż tylu pieniędzy na bilety, natomiast żarty żartami, naprawdę mają plan taki, żeby co dwa lata nas tutaj odwiedzać. Pewnie nie zawsze będzie ramka z gratulacjami, no ale przed nami jeszcze kolejne jubileusze. Jak przylecą za dwa lata, to będzie 35-lecie turnieju, więc wszystko się będzie dobrze składać.
10: Dwie ostatnie minuty nam zostały rozmowy, no to przejdziemy może już do samego tenisa, do samych względów sportowych. Dzisiaj sporo ciekawych meczów, ale jeszcze na początek chciałem zapytać o ten mecz wczorajszy, mecz dnia. Alan Ważny niestety przegrywa ten wczorajszy mecz dnia. Niestety oglądał pan?
11: Oglądałem. Ja oglądam, nie oglądam na kortach, bo po pierwsze mnie wyrzucają wszyscy, jak Polacy grają, wszyscy znajomi, bo podobno przynoszę pecha, jak jestem za blisko kortów, ale w związku z tym, że w naszym biurze tu na kortach to jest centrala dowodzenia, więc mamy wszystkie telewizory, podglądy i tak dalej. I nawet ten przekaz, który jest spuszczany na ATP Channel, ja go też widzę, w związku z tym oglądam dość komfortowo ten mecz. I wczoraj rozmawiałem też z Alanem po meczu. Był przygnębiony, ale nie aż tak bardzo. To jest jeszcze młody chłopak, on ma 19 lat, wszystko przed nim. Umówiliśmy się, że jak tylko dalej będzie grał i będzie się piął w drabince, to postaram postaram się także w przyszłym roku dać mu dziką kartę, bo uważam, że naprawdę ma papiery nagrani i zresztą wczoraj to pokazał, bo tak naprawdę niewiele brakowało, żeby on wyeliminował trzeciego rozstawionego tego Niemca w dwóch setach, bo przecież miał dwa razy go przełamywał w pierwszym secie. W drugim secie z kolei pokazał naprawdę odporność, bo udało mu się doprowadzić do tiebreaku i potem ten tiebreak wygrać. A potem, tak jak powiedział, zapytałem go, czy zabrakło ci sił, a on mówi nie. Mówi, panie Krzyszku, to jest jeszcze za dużo dla mnie mentalnie, bo zresztą to zdaje się, że mówił też na konferencji prasowej, że po prostu go to przerosło, że już nie mógł tego skupienia utrzymać aż tak długo. To są młodzi zawodnicy, oni na co dzień grają jednak z innymi przeciwnikami, a tutaj chłopina po przeciwnej stronie 140 któryś, czyli bardzo ubiegłoroczny zwycięzca, praktycznie prawie z takiego miejsca startował w zeszłym roku. Dzisiaj jest 40 któryś, bo to tam dość szybko się awansuje. I widać było, że to jest zawodnik starszy, dużo bardziej obyty, no choćby ograny, choćby dlatego, że jego ranking na to wskazuje. Więc szkoda Alana, bo był taki moment, że serduszko mi tutaj w tym moim biurze pikało, że się uda. No ale już potem było widać, że nie da rady, ale występ bardzo dobry, na pewno ja się cieszę, rozmawiałem też z trenerem Alana, także wszyscy byli z tego meczu bardzo zadowoleni, tak wiadomo, zostaje ten niedosyt, bo była szansa, bo była ta możliwość, no ale trudno, taki jest tenis.
10: No to na koniec przewidywania na dzisiaj też dwóch Polaków w grze, Filip Pieczonka z Tiago Pereirą i Daniel Michalski z Marvinem Mellerem, również w meczu dnia. Jak pan ocenia szansę Polaków?
11: Ja tu zawsze oceniam dobrze szanse Polaków, a tu nigdy się nic z tego nie wychodzi, ale dzisiaj te szanse są naprawdę bardzo duże. Ja jestem pod dużym wrażeniem gry Filipa. Filip mnie poprosił o dziką kartę. Dostał ją trochę dlatego, że inaczej mógłby nie zdążyć ze stanu, bo grał w Stanach przecież na US Open. Jest bardzo dobrym deblistą, bo jest w pierwszej setce deblowej świata. I tak, no dobrze, mówię, okej, spróbujemy. Okazało się, że się odwdzięczył cudownie. Jeszcze przecież on chory, więc chory przystępował do tych eliminacji, ale dwa kapitalne mecze w eliminacjach. Jeżeli on to podtrzyma, no gra już, to nie jesteśmy w stanie jeszcze podać ostatecznego wyniku, ale jest szansa, że naprawdę, tym bardziej, że gra przeciwko kwalifikantowi. To wcale nie jest takie łatwe, bo to są zawodnicy o podobnym poziomie, ale jeżeli on utrzyma tą koncentrację, tą radość gry, bo było widać w tych dwóch meczach bardzo dużą radość gry, to myślę, że będziemy bardzo zadowoleni. A Daniel to solidna marka nasza tu challengerowa. Zawsze mu kibicuję, dlatego dostaję też dziką kartę. Jak tylko mogę, to mu pomagam. To też jest zawodnik 25-letni, więc jeszcze kawałek kariery przed nim. I też myślę, że przeciwnik w zasięgu, więc mam nadzieję, że jutro będziemy się cieszyć, że w kolejnej rundzie mamy dwóch Polaków, bo mamy ich jeszcze trochę w deblu, więc za deble się zaczynają jutro.
10: Tak jest, także za Polaków trzymamy kciuki, oczywiście i w turnieju singlowym i deblowym. Krzysztof Obala, dyrektor turnieju Invest in Szczecin Open, był naszym gościem w popołudniowej rozmowie Radia Super FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 mecze bez straty seta. Ukraińcy mają na koncie też 3 zwycięstwa, ale gorszy bilans setów. W pokonanym polu zostawili jednak współgospodarzy mistrzostw Bułgarów. Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem coraz lepiej grająca Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze. To będzie realny sprawdzian naszej formy, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
4: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
3: Mecz w Kielcach o 20:30. Zaległości nadrobiono także w Pucharze Polski. W ostatnim meczu pierwszej rundy pierwszoligowa Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Tym samym znamy już wszystkie kluby, które zagrają w 1/16 finału. Losowanie par w czwartek. Do grona 32 drużyn udało się wejść dwóm ekipom trzecioligowym. To Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Amerykanka Caroline Dolehite. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację m.in. z Londynem, Rzymem oraz Monachium.
1: Dobry wieczór, tu Super FM.
5: Super FM.

0: jest 19. Wiadomości Super FM.
1: 4950 zł to będzie nowa płaca minimalna. Będą ostrzejsze kary po tragedii na kolei, nawet utrata prawa jazdy. Można głosować na najlepszą piosenkę PRL-u. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 5000 zł wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę, to wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził właśnie rząd, wejdzie w życie w styczniu. Wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczających się szlabanów w niektórych sytuacjach będzie traktowany jako przestępstwo, powiedział dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Rząd chce zaostrzyć przepisy po zderzeniu pociągu z ciężarówką koło Przysuchy, gdzie zginęła jedna osoba. Kierowcy za bezprawne wjechanie na przejazd mają też tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, mówi ekspert do spraw prawa drogowego Filip Gregę.
3: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo, bo teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast wpłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
1: W ubiegłym tygodniu po tragedii na kolei maszyniści zorganizowali protest. Domagali się poprawy bezpieczeństwa. Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony? Debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiS-u proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
4: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
5: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
1: Dodaje posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w piątek. Zostajemy w Sejmie. Wieczorem może dojść do zmiany na stanowisku przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza miałby zastąpić założyciel partii, wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
6: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem. Odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych. Od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
1: Posiedzenie Polski 2050 ma się zacząć najwcześniej o 20, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie nasz reporter, jest dynamiczna. Śląsko-Polski szykuje się na Dni Kultury Niemieckiej. W październiku odbędzie się około 40 koncertów, wystaw, spektakli i innych wydarzeń. Imprezy zaplanowano m.in. w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. Początek 2 października. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. Głosować można w internecie spośród 16 kawałków. Ciekawa jest formuła, na wskroś sportowa. Piosenki rywalizują ze sobą w systemie pucharowym. Najpierw 8 par, potem ćwierćfinały, półfinały i wielki finał.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W bułgarskiej Sofii trwa mecz polskich siatkarzy z Ukrainą o pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. Obie reprezentacje zapewniły sobie już awans do kolejnej rundy tej imprezy. Do stolicy Bułgarii za to dziś odleciała 19-osobowa reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy w boksie. Obsada tej imprezy jest najsilniejsza od lat, bo wystąpią reprezentacje Rosji, a także Ukrainy. Trener polskiej kadry Tomasz Dylak liczy na 4 medale. Po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku została już w tym sezonie tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. Tym razem może jednak zabraknąć w tym turnieju Igi Świątek. O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
7: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszlemowe Mira Andrijewska i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
8: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
7: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
8: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
7: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. UEFA poinformowała, że odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania, Portugalia oraz Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata.
9: Dobry wieczór, tu Super FM.
0: Super.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Polscy siatkarze zakończyli już mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Wygrali i to pewnie.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną, działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
5: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
4: Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciw represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu naloty na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT. Aresztowała blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają zebrani demonstranci.
6: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowane jako przestępstwo.
4: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała kolejnych 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska. Wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Bogoń-Hajkowska.
7: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
4: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. A propos zdrowia, otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Odsetek spadł z 31% do 17%. Polscy siatkarze odnieśli kolejne pewne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem wygrali z Ukrainą znowu 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Na razie w turnieju nie stracili nawet seta, ale to dopiero runda grupowa, potem może być trudniej. Dodajmy, że Mistrzostwa Europy, a Polacy bronią tytułu, daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: O powrotach klasyki filmowej do polskich kin opowiadam w tym programie bardzo chętnie. Wkrótce kolejne klasyczne filmy będzie można podziwiać na dużych kinowych ekranach. Dwa z nich wzbudziły moją szczególną uwagę. W październiku do kin powróci Crash w reżyserii Davida Cronenberga, a w listopadzie będzie już można oglądać Skrzypka na dachu w reżyserii Normana Jeffersona. Oba filmy dzieli przepaść, ale oba są ważnymi dziełami w historii kina. Cronenberg to w Polsce postać prawdziwie kultowa, a Crash to jedno z wydarzeń kinowych lat 90. Film wciąż pozostaje proroczy, intrygujący i niepokojący. Dawno nie był pokazywany w kinach i nie jest też dostępny w innych obiegach. Przełomowe, kontrowersyjne w momencie premiery dzieło Cronenberga otrzymało na festiwalu w Cannes specjalną nagrodę jury za odwagę, brawurę i oryginalność. Kanadyjski mistrz zaproponował szokującą opowieść o goniących za adrenaliną, wyobcowanych z codzienności postaciach, które ekscytuje tylko ryzyko, a pożądanie staje się dla nich drogą do samozniszczenia. Chłodna, metaliczna, wystylizowana adaptacja powieści J.G. Ballarda to wchodząca pod skórę oraz głęboko w nasze umysły wizja nowoczesności, w której potrzebujemy ekstremalnych bodźców, by cokolwiek poczuć. Film będzie można oglądać w kinach już na początku października. A smutnym podsumowaniem tej premiery jest informacja o tym, że kilka dni temu zmarł ich producent tego filmu, Jeremy Thomas. Zdecydowanie innym doświadczeniem jest Skrzypek na dachu. To jeden z najlepszych musicali w historii kina. Kinowa wersja jednego z najważniejszych musicalowych przedsięwzięć w dziejach tej dziedziny sztuki. Oscary są tylko tego potwierdzeniem, a na pewno wpływ na legendę filmowego Skrzypka miała genialna rola Chaima Topola, który wcielił się w Tewie Mleczarza. To wybitne dokonanie pod każdym względem jest świetną filmową adaptacją wielkiego międzynarodowego hitu musicalowego, wystawionego na deskach teatrów całego świata, zachwycającego niezmiennie tak widzów, jak i krytyków. Skrzypek na dachu jest historią życia Tewiego, ubogiego mleczarza, któremu wiara, nadzieja i modlitwa pozwalają z pogodą ducha znosić wszelkie przeciwności losu i stawiać czoła trudnościom związanym z życiem w carskiej Rosji przełomu wieku. Film nominowany do Oscarów w aż 8 kategoriach wygrał w 3. Zachwyca do dziś muzyką i słynnymi musicalowymi piosenkami. Film jest ponadczasową, uniwersalną pochwałą nadziei, miłości i akceptacji. To prawdziwe musicalowe arcydzieło. Już na początku listopada film będzie można oglądać w naszych kinach, a ja na taki specjalny seans zapraszam wieczorem 1 listopada do kina Pionier 1907 w Szczecinie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Po sportowych emocjach na korcie czas na kulturę pod gołym niebem. Szczecińskie korty przy Alei Wojska Polskiego stają się bezpłatną sceną kulturalną. Codziennie około 21:00, zaraz po meczu dnia, czeka Was seria darmowych wydarzeń na świeżym powietrzu. Na wielkim ekranie komedia romantyczna Wimbledon. W środę scenę przejmie scena Impro Szczecin z teatrem improwizowanym tworzonym na żywo z udziałem publiczności. W czwartek ze swoim programem stand-upowym wystąpi Tomasz Jachimek. W piątek będzie koncert z sentymentalną muzyką lat 2000. A w sobotę na finał korty zamienią się w wielki plenerowy klub z muzyką elektroniczną. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest całkowicie wolny. Przed nami dwa głośne i wyczekiwane wydarzenia na szczecińskiej mapie kulturalnej. Za miesiąc, 10 października w Teatrze Polskim odbędzie się premiera spektaklu Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Inspiracją dla twórców stał się wstrząsający reportaż Svena Lindqvista. Sztuka przenosi klasyczną opowieść Konrada we współczesny świat mediów i polityki, stawiając gorzkie pytania o język wyższości, przemoc i to, jak łatwo oswajamy ludzkie tragedie. Z kolei w muzycznym kalendarzu Szczecina czas na absolutny hit. W piątek, 25 września, przyniesie kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronach internetowych Teatru Polskiego i Filharmonii.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
4: Super FM.

0: 21. Wiadomości Super FM.
1: Były wiceminister z zarzutami Michał Woś nie przyznaje się do winy. Wysokie ceny paliw mogą zrujnować firmy transportowe. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, ma odciążyć policję.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś nie przyznaje się do winy i odrzuca stawiane mu zarzuty. Polityk Prawa i Sprawiedliwości usłyszał zarzuty prokuratorskie. Dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści. A chodzi o decyzje personalne w służbie więziennej. Woś odpowiada, to zarzut wyssany z palca. Tłumaczy, że ustawa pozwala na decyzję, którą podjął jako wiceminister. A obecne ministerstwo i służba więzienna, jego zdaniem, postępują tak samo, jak postąpił on w czasie pełnienia urzędu. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i firmy transportowe. Ci mówią już wprost, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna. Prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu. Katarzyna Młynarczyk.
3: Największym problemem jest oczywiście paliwo przy kilku czy kilkunastu samochodach. Różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych. Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics, przyznaje, że jest coraz bliżej granicy opłacalności.
4: Jeżeli samochody firmy zużywają 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy. To już nie jest kwestia tego, że zarabiamy trochę mniej. Przy obecnych kosztach są sytuacje, w których trzeba dokładać.
3: Część firm może być zmuszona ograniczać flotę, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność.
1: Strażnicy miejscy uzyskali kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja. Mogą karać choćby za fotografowanie obiektów strategicznych, czy za niewłaściwe zachowanie kierowców albo pieszych przy przejazdach kolejowych. Hanna Gmiterek-Zabłocka.
5: To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak by choć trochę odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
6: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
5: Nie zdziwmy się, jeśli jesteśmy sprzedawcą i dostaniemy mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, albo kiedy jako kierowcy zostaniemy ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Będzie można dostać mandat w wysokości nawet 3000 zł.
1: Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli ciężarówkę pełną migrantów, którzy nielegalnie przyjechali do Polski. To 34 osoby z Pakistanu i Somalii, zatrzymani na autostradzie A2 pod Poznaniem. Wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Łotwy. Straż przetransportuje wszystkich z powrotem na Litwę. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. Anastazja Kuś została nominowana przez Europejską Federację Lekkiej Atletyki w plebiscycie na najlepszego lekkoatletę roku w kategorii Wschodząca Gwiazda. 19-letnia sprinterka została mistrzynią świata juniorów w Eugene.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Rząd zaostrza kary za łamanie prawa na przejazdach kolejowych. Niecały miesiąc po pożarze w Katowicach rusza odbudowa targowiska. Polacy wygrali 4. mecz na siatkarskich mistrzostwach Europy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze tej jesieni kierowców mogą czekać surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Rząd zajął się projektem zmian w prawie drogowym. Jak podkreśla premier Donald Tusk, potrzebne są zdecydowane działania, by poprawić bezpieczeństwo.
3: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców.
1: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Śledczy badają tragedię pod Kłobuckiem. Według wstępnych informacji śmiertelnie postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Do zdarzenia doszło na służbie podczas konwoju więźnia, mówi rzeczniczka służby Arleta Pęconek.
4: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
1: Na razie służby nie podają więcej informacji. Po niespełna miesiącu od pożaru ruszyła odbudowa spalonego targowiska w centrum Katowic. Powstaje kilkanaście nowych budek handlowych i chcemy, żeby ludzie jak najszybciej odzyskali pracę, mówi zarządca targowiska Tomasz Czuber.
5: Mamy plan zakończyć to z końcem września, aczkolwiek ciężko powiedzieć, czy to się uda.
1: Ze współczuciem o handlarzach mówią klienci.
6: Żal mi jest tych ludzi, tak stracili ten dobytek.
7: Co pani tutaj zazwyczaj kupowała?
8: Przeważnie ubrania. Tą panią tutaj znałam, co tu miała bardzo dużo towaru, pięknego towaru i aż mnie serce boli, jak patrzę.
1: Być może do końca miesiąca wszystko będzie gotowe. Sprawca podpalenia, 23-letni mężczyzna, przyznał się do winy. Czeka na wyrok w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Kiedyś było ich na wsi pełno, dziś praktycznie zniknęły. Kuropatwy mają wrócić do wiejskiego krajobrazu. Przyrodnicy chcą odtworzyć ich populację. Pod Poznaniem samorządowcy i leśnicy uwolnili 600 takich ptaków pochodzących z hodowli.
9: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
10: To był dobry znak, tak?
9: Tak.
10: Że one tak spokojnie wyszły.
9: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. Mhm. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
1: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Kuropatwy zniknęły z krajobrazu z powodu zmian w uprawach i rosnącej liczby drapieżników. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze 3-0 wygrali z Ukrainą. Wynik sugeruje, że mogło być łatwo i przyjemnie, ale było nie do końca tak. Ukraińcy czasem nawet wychodzili na prowadzenie. Z szacunkiem mówi o nich nasz siatkarz Marcin Komenda.
11: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy jakość gry i to cieszy.
1: Jutro jeszcze mecz z Bułgarią. Biało-czerwoni są już pewni wygrania swojej grupy, a jeśli zdobędą Mistrzostwo Europy, to będą też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich.
2: Ale to był dzień.
12: Droga dziurawa jak szwajcarski ser, dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki ciężarówek przejeżdżających tamtędy codziennie i hałas nie do wytrzymania. Mieszkańcy osiedla Drzetowo-Grabowo, a dokładniej ulicy Druckiego-Lubeckiego, a także Rubiańskiej i Willowej przygotowali petycję do Urzędu Miasta, żeby magistrat wreszcie zajął się tematem tej ulicy, bowiem jest ona nie tylko w fatalnym stanie technicznym, ale także w fatalnym stanie akustycznym. Są mieszkańcy dookoła. Tematem dzisiaj w magazynie Ale to był dzień zajmował się Piotr Jarząbek, który rozmawiał z jednym z aktywistów miejskich, który mieszka w tamtej okolicy.
13: Ulica Druskiego-Lubeckiego i petycja mieszkańców, żeby właśnie ten ruch tutaj trochę uspokoić.
14: Dokładnie. Inicjatorką tej petycji jest pani Emilia Świder-Wardak, jednakże nie wiem, czy ten mikrofon jest jednokierunkowy. Jednak jeżeli nie jest jednokierunkowy, to uwierzcie mi państwo, że ja muszę wręcz krzyczeć, żebyście mnie państwo usłyszeli. Jest tu naprawdę, naprawdę głośno.
12: Póki co jednak magistrat chyba nie jest gotowy na remont nad Odrzanki. Ostatnia odpowiedź na interpelację radnego Wojciecha Kępki nie pozostawia wątpliwości, że w tej perspektywie unijnej remont nad Odrzanki jest raczej mało prawdopodobny. To była zła wiadomość, a dobra jest taka, że do końca zbliża się remont innej ważnej ulicy. Mowa o ulicy Ustowskiej, czyli niedaleko Floriana Krygiera.
15: Przebudowa drogi w Ustowie wchodzi w końcowy etap. Pierwsza strona jezdni jest już gotowa, a od dzisiaj wykonawca prowadzi pracę po drugiej stronie i układa kolejną warstwę asfaltu. W związku z prowadzonymi robotami prosimy kierowców o nieparkowanie samochodów na jezdni. Pozwoli to wykonawcy sprawnie i bezpiecznie realizować zaplanowane prace. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, roboty zakończą się 30 września. Oznacza to, że już niebawem mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z przebudowanej drogi bez dotychczasowych utrudnień i w znacznie bardziej komfortowych warunkach.
12: A mówiła o tym Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. To jeszcze dwa słowa o innym remoncie, a właściwie o innych remontach. Tym razem sieć wodociągowa, ale wiadomo, żeby dokopać się do wodociągów, trzeba zdjąć nawierzchnię, więc utrudnień było tutaj całkiem sporo. Szczegóły Hanna Pieczyńska ze Zwiku.
16: Przejezdna w pełni jest już ulica Narotowicza, Roztocka czy Krucza. Tam zakończyliśmy swoje prace związane z wymianą wodociągu. Staramy się nasze prace realizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla naszych mieszkańców, niezależnie od tego, czy robimy je sami, czy też mamy podwykonawców, którzy te zadania robią w naszym imieniu.
12: Starczy już tej infrastruktury. Czas inne informacje w Radiu Super FM poruszyć. Andrzej Kuty zajmował się dzisiaj tematem lekarzy ze Szczecina, którzy jadą na misję do Kenii. Posłuchajcie.
17: To moja pierwsza akcja, pierwszy wyjazd w ramach akcji Medycy dla Kenii. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo chciałabym wspomóc tą akcję, którą podziwiam i uważam, że mam w tej chwili czas, przestrzeń, umiejętności i chciałabym się nimi podzielić.
18: Piotr Burczewski, chirurg plastyczny, ordynator oddziału chirurgii plastycznej w Szpitalu Wojskowym. Jako że jadę pierwszy raz, jadę z czystą głową, no mam nadzieję, że będziemy mogli dużo pomóc. Spodziewam się tego, że to, co zrobimy, ta mała kropelka, no zmieni trochę oblicze tamtych rejonów.
19: Wyspał się pan na zapas, bo tam pewnie nie będzie czasu zbytnie na spanie.
18: Przyzwyczajeni jesteśmy zawodowo do krótkiego snu, więc nie będzie tutaj myślę problemu z tym tematem.
20: Nazywam się Szymon Jędrzejewski i po raz trzeci lecę do Kenii, do Meru, ale tym razem po raz pierwszy jako lekarz. W poprzednich latach jechałem jako student, więc teraz odpowiedzialność jest większa. No, to było niesamowite przeżycie i ogromne doświadczenie, no takie zawodowe, ale też na kolejne misje.
21: Ja myślę, że to jest takie formujące doświadczenie dla młodych studentów i lekarzy i to oni mnie co roku mobilizują do tego, żebyśmy kontynuowali ten koncept, który się rozrasta i który rzeczywiście rozkwita. To, że będziemy mogli zorganizować dom dla dzieci w prowincji Meru, o czym jeszcze Państwu nie mówiłam, taki z prawdziwego zdarzenia, z zastępczą mamą, z warzywnikiem, z kurnikiem, z własnymi jajkami, że będziemy mogli zorganizować stację dializ, którą tę akcję koordynuje profesor Myślak, że rozrasta się część chirurgiczna, ta zabiegowa, niezabiegowa, że jedzie nas w tym roku 20 osób. Te wyjazdy mają wymiar nie tylko medyczny i myślę, że my czasem, wydaje mi się, więcej bierzemy niż dajemy, bo to bardzo zmienia też sposób jakby pracy, postrzegania samego siebie, takiego powrotu do tego pierwotnego celu, dla którego ludzie idą studiować medycynę, po to, żeby właśnie pomagać i żeby widzieć tylko tego chorego człowieka z jego cierpieniem, z jego godnością, z jego potrzebą. I no ja uczę już 35 lat medycyny i to jest jeden z takich sposobów, który to realizuje.
12: A jutro w porannej rozmowie Radia Super FM inne bardzo ważne tematy. Skupimy się na cenach paliw, galopujących zresztą do góry w trybie jakimś trudnym do wyjaśnienia. Przedstawiciele Polskiej Izby Paliw Płynnych, a także Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych jutro z nami o poranku. Już teraz zapraszam.